Cię. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń.

0: Minęła właśnie 22. Górnik Zabrze po raz 8 zdobył Puchar Polski, pokonując Raków Częstochowa. Wkrótce rusza budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich. Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Górnik Zabrze pokonał na PGE Narodowym Raków Częstochowa w finale Pucharu Polski. Zabrzanie od 32 minuty prowadzili po trafieniu Roberto Massimo. W 65 minucie drugiego gola zdobył Maksym Chłań. Pomocnik Zabrzan Patryk Hallenbrand, wybrany najlepszym zawodnikiem meczu, podkreślił, że Raków zaskakująco dobrze wszedł w to spotkanie.
2: Tak, też to poczułem, bo nie pamiętam, żeby Raków mieli jakąś tam sytuację, ale myślę, że pierwszych 20 minut było takich bez ryzyka trochę, że nikt nie chciał zrobić jakiś błąd, ale ważna ta bramka bardzo ze stałego fragmentu na 1-0, no i zdecydowała ta druga bramka na 2-0, to myślę, że po tym już mieliśmy mecz pod kontrolą.
0: Kapitan Rakowa, Fran Tudor, zapewnił, że drużynie nie zabrakło serca do walki, ale reakcji na dobrą postawę górnika.
3: Chcieliśmy wygrać ten finał, to nie jest tak, że dziś odpuściliśmy. Myślę, że też otworzyliśmy ten mecz bardzo dobrze. Wychodziliśmy z ich pressingu, piłka szła dobrze. Może trochę za mało konkretów w trzeciej tercji. Ale jednak mieliśmy ten mecz pod kontrolą i później ta bramka stałego fragmentu, który ukierunkuje cały mecz i daje górnikowi skrzydła. I później oni dobrze presowali 1-1, zabrakło trochę coś większej 1-1, czegoś indywidualnego z naszej strony.
0: Górnik za zwycięstwo zainkasował 5 milionów złotych i zapewnił sobie udział w kwalifikacjach do Ligi Europy. Na Stadionie Śląskim kończy się bieg dla flagi. Była to okazja, by połączyć sportową aktywność z obchodami Święta Narodowego i wspólnie celebrować polskie barwy. Na linii startu nie zabrakło drużyny Radia Katowice, powiedziała redaktor naczelna rozgłośni Ewelina Kosałka-Passia.
4: Włączamy się we wszystkie biegi, mamy swoją drużynę, ale też naszą postawą chcemy pokazać państwu, że można robić coś fajnego wspólnie, rekreacyjnie.
0: Wydarzenie odbywa się po raz drugi, na mecie każdy otrzymuje pamiątkowy medal.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wkrótce rusza budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich. Roboty budowlane mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Jak powiedział Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego ratusza, inwestycja to nie tylko sama budowa drogi, ale też krok do rozwoju miasta.
5: Zakres inwestycji jest szeroki. W jej ramach powstaną blisko 2 km nowych dróg, które zostaną uzupełnione o chodniki, ścieżki rowerowe oraz nowe skrzyżowania. Równolegle realizowana będzie infrastruktura towarzysząca, w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne oraz nowoczesne oświetlenie uliczne, które poprawi znacząco bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Siemianowic Śląskich. Dzięki niej poprawi się spójność komunikacyjna tej części miasta, a nowe połączenia ułatwią dostęp do terenów inwestycyjnych.
0: To z kolei pozwoli przyciągnąć do miasta przedsiębiorców. Wartość inwestycji to 34 miliony złotych, z czego 33 miliony to środki zewnętrzne z Polskiego Ładu. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych, zaplecze, które ma zapewnić ciągłość działania usług publicznych nawet w sytuacjach kryzysowych, od awarii po cyberataki. Dla mieszkańców oznacza to mniejsze ryzyko przerw w działaniu usług miejskich, większe bezpieczeństwo przekazanych danych, szybsze wdrażanie nowych e-usług oraz stabilniejsze funkcjonowanie systemów administracyjnych czy sterowania ruchem. Inwestycje zrealizuje miejska spółka Śląska Sieć Metropolitalna. Kluczowy etap formalny został zamknięty na początku marca, gdy uprawomocniła się decyzja administracyjna zatwierdzająca budowę obiektu. Powstanie on do końca 2028 roku. Teraz pogoda, noc bezchmurna, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 3 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Poczobut odbierze na Zamku Królewskim w Warszawie order Orła Białego. Zamiast pociągów komunikacja zastępcza na magistrali kolejowej pod Poznaniem, nawet do rana. Gol Jana Bednarka daje FC Porto tytuł piłkarskiego mistrza Portugalii. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Karol Nawrocki odznaczył polsko-białoruskiego działacza i dziennikarza 11 listopada ubiegłego roku. Andrzej Poczobut spędził w więzieniach na Białorusi 5 lat, został wypuszczony w ramach wymiany więźniów w ostatni wtorek. O jego uwolnienie zabiegały polskie władze, Związek Polaków na Białorusi i międzynarodowe organizacje. Nawet do rana poważne problemy na trasie kolejowej Poznań-Berlin. Do godziny 7 może potrwać usuwanie awarii sieci trakcyjnej na podpoznańskim fragmencie. Przez usterka między Palędziem a Bukiem wstrzymano ruch pociągów na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Mimo że to linia dwutorowa, jeden tor jest wyłączony z ruchu ze względu na prace budowlane. Przyczyny usterki będzie wyjaśniać wewnętrzna komisja kolejowa. Wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne, oświadczył zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych, cytowany przez agencję Fars. Generał Mohammad Jafar Asadi powiedział, że dla wroga przygotowano zaskakujące działania wykraczające poza jego wyobrażenia. Iran przekazał w piątek amerykańskim władzom za pośrednictwem Pakistanu nową propozycję porozumienia, nie ujawniając jej szczegółów. Prezydent USA oświadczył jednak, że nie jest nią usatysfakcjonowany. Obowiązujące zawieszenie broni weszło w życie 4 kwietnia po prawie 40 dniach izraelskich i amerykańskich nalotów na Iran oraz odwetowych ataków Teheranu w regionie. Po raz 34 przed południem na ulicach Warszawy wystartuje Bieg Konstytucji 3 maja. Co roku przyciąga tysiąca biegaczy z całej Polski, którzy tworzą na trasie wyjątkową atmosferę.
7: Start i meta znajdują się na placu Trzech Krzyży. Następnie biegacze będą biegli m.in. Aleją Jazdowską, ulicą Mokotowską, powrót do placu Trzech Krzyży i tak zamykamy piękną 5-kilometrową pętlę. Te tłumy, które są na starcie, na mecie, ale również na trasie, sprawiają, że dystans 5 km podczas biegu Konstytucji 3 maja pokonuje się z wielką przyjemnością, a doping, atmosfera po prostu niosą.
6: Mówi Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. Trójka jak co roku wspiera jeden z najważniejszych biegów w stolicy. Około 100 hektarów lasu, a nie jak wcześniej informowano, 900 hektarów objął pożar, który wybuchł w Parku Narodowym Szwajcaria Czeska. Do walki z żywiołem na zachodzie Czech skierowano 50 jednostek straży pożarnej, 4 śmigłowce. Płoną drzewa z koronami, a także ściółka leśna. Strażacy ogłosili nadzwyczajny stan alarmu, co pozwala na wykorzystywanie w akcji jednostek z całego kraju. Obszar objęty żywiołem podzielono na 3 sektory. Wieczorem czeska straż pożarna poinformowała, że w dwóch z nich ogień jest pod kontrolą. FC Porto po golu Polaka zapewniło sobie tytuł piłkarskiego mistrza Portugalii na 2 kolejki przed końcem sezonu. Bramkę dającą skromne zwycięstwo nad Alverką strzelił Jan Bednarek. W pierwszej połowie grał także Jakub Kiwior. W 63. minucie zmieniony został Oskar Pietruszewski. To 31. tytuł mistrzowski FC Porto. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Niedziela słoneczna, jedynie na północnym zachodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie.
8: Trójka.

czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon, poza tym nic więcej.

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie.

obomżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tymczasem.

0: Minęła właśnie 22. Górnik Zabrze po raz 8 zdobył Puchar Polski, pokonując Raków Częstochowa. Wkrótce rusza budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich. Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Górnik Zabrze pokonał na PGE Narodowym Raków Częstochowa w finale Pucharu Polski. Zabrzanie od 32 minuty prowadzili po trafieniu Roberto Massimo. W 65 minucie drugiego gola zdobył Maksym Chłań. Pomocnik Zabrzan Patryk Hallenbrand, wybrany najlepszym zawodnikiem meczu, podkreślił, że Raków zaskakująco dobrze wszedł w to spotkanie.
2: Tak, też to poczułem, bo nie pamiętam, żeby Raków mieli jakąś tam sytuację, ale myślę, że pierwszych 20 minut było takich bez ryzyka trochę, że nikt nie chciał zrobić jakiś błąd, ale ważna ta bramka bardzo ze stałego fragmentu na 1-0, no i zdecydowała ta druga bramka na 2-0, to myślę, że po tym już mieliśmy mecz pod kontrolą.
0: Kapitan Rakowa, Fran Tudor, zapewnił, że drużynie nie zabrakło serca do walki, ale reakcji na dobrą postawę górnika.
3: Chcieliśmy wygrać ten finał, to nie jest tak, że dziś odpuściliśmy. Myślę, że też otworzyliśmy ten mecz bardzo dobrze. Wychodziliśmy z ich pressingu, piłka szła dobrze. Może trochę za mało konkretów w trzeciej tercji, ale jednak mieliśmy ten mecz pod kontrolą i później ta bramka stałego fragmentu, który ukierunkuje cały mecz i daje górnikowi skrzydła. I później oni dobrze presowali 1-1, zabrakło trochę coś większej 1-1, czegoś indywidualnego z naszej strony.
0: Górnik za zwycięstwo zainkasował 5 milionów złotych i zapewnił sobie udział w kwalifikacjach do Ligi Europy. Na Stadionie Śląskim kończy się Bieg dla Flagi. Była to okazja, by połączyć sportową aktywność z obchodami Święta Narodowego i wspólnie celebrować polskie barwy. Na linii startu nie zabrakło drużyny Radia Katowice, powiedziała redaktor naczelna rozgłośni Ewelina Kosałka-Pasja.
4: Włączamy się we wszystkie biegi, mamy swoją drużynę, ale też naszą postawą chcemy pokazać Państwu, że można robić coś fajnego wspólnie, rekreacyjnie.
0: Wydarzenie odbywa się po raz drugi, na mecie każdy otrzymuje pamiątkowy medal.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wkrótce rusza budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich. Roboty budowlane mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Jak powiedział Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego ratusza, inwestycja to nie tylko sama budowa drogi, ale też krok do rozwoju miasta.
5: Zakres inwestycji jest szeroki. W jej ramach powstaną blisko 2 km nowych dróg, które zostaną uzupełnione o chodniki, ścieżki rowerowe oraz nowe skrzyżowania. Równolegle realizowana będzie infrastruktura towarzysząca, w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne oraz nowoczesne oświetlenie uliczne, które poprawi znacząco bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Siemianowic Śląskich. Dzięki niej poprawi się spójność komunikacyjna tej części miasta, a nowe połączenia ułatwią dostęp do terenów inwestycyjnych.
0: To z kolei pozwoli przyciągnąć do miasta przedsiębiorców. Wartość inwestycji to 34 miliony złotych, z czego 33 miliony to środki zewnętrzne z Polskiego Ładu. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych, zaplecze, które ma zapewnić ciągłość działania usług publicznych nawet w sytuacjach kryzysowych, od awarii po cyberataki. Dla mieszkańców oznacza to mniejsze ryzyko przerw w działaniu usług miejskich, większe bezpieczeństwo przekazanych danych, szybsze wdrażanie nowych e-usług oraz stabilniejsze funkcjonowanie systemów administracyjnych czy sterowania ruchem. Inwestycje zrealizuje miejska spółka Śląska Sieć Metropolitalna. Kluczowy etap formalny został zamknięty na początku marca, gdy uprawomocniła się decyzja administracyjna zatwierdzająca budowę obiektu. Powstanie on do końca 2028 roku. Teraz pogoda, noc bezchmurna, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 3 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Poczobut odbierze na Zamku Królewskim w Warszawie order Orła Białego. Zamiast pociągów komunikacja zastępcza na magistrali kolejowej pod Poznaniem, nawet do rana. Gol Jana Bednarka daje FC Porto tytuł piłkarskiego mistrza Portugalii. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Karol Nawrocki odznaczył polsko-białoruskiego działacza i dziennikarza 11 listopada ubiegłego roku. Andrzej Poczobut spędził w więzieniach na Białorusi 5 lat, został wypuszczony w ramach wymiany więźniów w ostatni wtorek. O jego uwolnienie zabiegały polskie władze, Związek Polaków na Białorusi i międzynarodowe organizacje. Nawet do rana poważne problemy na trasie kolejowej Poznań-Berlin. Do godziny 7 może potrwać usuwanie awarii sieci trakcyjnej na podpoznańskim fragmencie. Przez usterkę między Palędziem a Bukiem wstrzymano ruch pociągów na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Mimo że to linia dwutorowa, jeden tor jest wyłączony z ruchu ze względu na prace budowlane. Przyczyny usterki będzie wyjaśniać wewnętrzna komisja kolejowa. Wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne, oświadczył zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych, cytowany przez agencję Fars. Generał Mohammad Jafar Asadi powiedział, że dla wroga przygotowano zaskakujące działania wykraczające poza jego wyobrażenia. Iran przekazał w piątek amerykańskim władzom za pośrednictwem Pakistanu nową propozycję porozumienia, nie ujawniając jej szczegółów. Prezydent USA oświadczył jednak, że nie jest nią usatysfakcjonowany. Obowiązujące zawieszenie broni weszło w życie 4 kwietnia po prawie 40 dniach izraelskich i amerykańskich nalotów na Iran oraz odwetowych ataków Teheranu w regionie. Po raz 34 przed południem na ulicach Warszawy wystartuje Bieg Konstytucji 3 maja. Co roku przyciąga tysiące biegaczy z całej Polski, którzy tworzą na trasie wyjątkową atmosferę.
7: Start i meta znajdują się na placu Trzech Krzyży. Następnie biegacze będą biegli m.in. Aleją Jazdowską, ulicą Mokotowską, powrót do placu Trzech Krzyży i tak zamykamy piękną 5-kilometrową pętlę. Te tłumy, które są na starcie, na mecie, ale również na trasie, sprawiają, że dystans 5 km podczas biegu Konstytucji 3 maja pokonuje się z wielką przyjemnością, a doping, atmosfera po prostu niosą.
6: Mówi Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. Trójka jak co roku wspiera jeden z najważniejszych biegów w stolicy. Około 100 hektarów lasu, a nie jak wcześniej informowano, 900 hektarów objął pożar, który wybuchł w Parku Narodowym Szwajcaria Czeska. Do walki z żywiołem na zachodzie Czech skierowano 50 jednostek straży pożarnej, 4 śmigłowce. Płoną drzewa z koronami, a także ściółka leśna. Strażacy ogłosili nadzwyczajny stan alarmu, co pozwala na wykorzystywanie w akcji jednostek z całego kraju. Obszar objęty żywiołem podzielono na 3 sektory. Wieczorem czeska straż pożarna poinformowała, że w dwóch z nich ogień jest pod kontrolą. FC Porto po golu Polaka zapewniło sobie tytuł piłkarskiego mistrza Portugalii na 2 kolejki przed końcem sezonu. Bramkę dającą skromne zwycięstwo nad Alverką strzelił Jan Bednarek. W pierwszej połowie grał także Jakub Kiwior. W 63. minucie zmieniony został Oskar Pietruszewski. To 31. tytuł mistrzowski FC Porto. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Niedziela słoneczna, jedynie na północnym zachodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie.
8: Trójka.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię...

proszę, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

ktoś, rzęsy, kolana, łokcie twój, krzywy uśmiech też. Choć co myślę o nim, wiesz, zostało tylko wszystko, co bez formy jest od zawsze.

0: godziny, a właśnie 22. Górnik Zabrze po raz 8 zdobył Puchar Polski, pokonując Raków Częstochowa. Wkrótce rusza budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich. Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Górnik Zabrze pokonał na PGE Narodowym Raków Częstochowa w finale Pucharu Polski. Zabrzanie od 32 minuty prowadzili po trafieniu Roberto Massimo. W 65 minucie drugiego gola zdobył Maksym Chłań. Pomocnik Zabrzan Patryk Hallenbrand, wybrany najlepszym zawodnikiem meczu, podkreślił, że Raków zaskakująco dobrze wszedł w to spotkanie.
2: Tak, też to poczułem, bo nie pamiętam, żeby Raków miał jakąś tam sytuację, ale myślę, że pierwszych 20 minut było takich bez ryzyka trochę, że nikt nie chciał zrobić jakiś błąd, ale ważna ta bramka bardzo ze stałego fragmentu na 1-0, no i zdecydowała ta druga bramka na 2-0, to myślę, że po tym już mieliśmy mecz pod kontrolą.
0: Kapitan Rakowa, Fran Tudor, zapewnił, że drużynie nie zabrakło serca do walki, ale reakcji na dobrą postawę górnika.
3: Chcieliśmy wygrać ten finał, to nie jest tak, że dziś odpuściliśmy. Myślę, że też otworzyliśmy ten mecz bardzo dobrze. Wychodziliśmy z ich pressingu, piłka szła dobrze. Może trochę za mało konkretów w trzeciej tercji. Ale jednak mieliśmy ten mecz pod kontrolą i później ta bramka stałego fragmentu, który ukierunkuje cały mecz i daje górnikowi skrzydła. I później oni dobrze presowali 1-1, zabrakło trochę coś większej 1-1, czegoś indywidualnego z naszej strony.
0: Górnik za zwycięstwo zainkasował 5 milionów złotych i zapewnił sobie udział w kwalifikacjach do Ligi Europy. Na Stadionie Śląskim kończy się Bieg dla Flagi. Była to okazja, by połączyć sportową aktywność z obchodami Święta Narodowego i wspólnie celebrować polskie barwy. Na linii startu nie zabrakło drużyny Radia Katowice, powiedziała redaktor naczelna rozgłośni Ewelina Kosałka-Pasja.
4: Włączamy się we wszystkie biegi, mamy swoją drużynę, ale też naszą postawą chcemy pokazać państwu, że można robić coś fajnego wspólnie, rekreacyjnie.
0: Wydarzenie odbywa się po raz drugi, na mecie każdy otrzymuje pamiątkowy medal.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wkrótce rusza budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich. Roboty budowlane mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Jak powiedział Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego ratusza, inwestycja to nie tylko sama budowa drogi, ale też krok do rozwoju miasta.
5: Zakres inwestycji jest szeroki. W jej ramach powstaną blisko 2 km nowych dróg, które zostaną uzupełnione o chodniki, ścieżki rowerowe oraz nowe skrzyżowania. Równolegle realizowana będzie infrastruktura towarzysząca, w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne oraz nowoczesne oświetlenie uliczne, które poprawi znacząco bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Siemianowic Śląskich. Dzięki niej poprawi się spójność komunikacyjna tej części miasta, a nowe połączenia ułatwią dostęp do terenów inwestycyjnych.
0: To z kolei pozwoli przyciągnąć do miasta przedsiębiorców. Wartość inwestycji to 34 miliony złotych, z czego 33 miliony to środki zewnętrzne z Polskiego Ładu. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych, zaplecze, które ma zapewnić ciągłość działania usług publicznych nawet w sytuacjach kryzysowych, od awarii po cyberataki. Dla mieszkańców oznacza to mniejsze ryzyko przerw w działaniu usług miejskich, większe bezpieczeństwo przekazanych danych, szybsze wdrażanie nowych e-usług oraz stabilniejsze funkcjonowanie systemów administracyjnych czy sterowania ruchem. Inwestycje zrealizuje miejska spółka Śląska Sieć Metropolitalna. Kluczowy etap formalny został zamknięty na początku marca, gdy uprawomocniła się decyzja administracyjna zatwierdzająca budowę obiektu. Powstanie on do końca 2028 roku. Teraz pogoda, noc bezchmurna, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 maja. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pociągi wracają na trasę Poznań-Berlin. Awaria na torach w Wielkopolsce usunięta. O roli jedności narodu i roli sojuszu mówili prezydent i premier w Święto Flagi. Dziś rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Górnik Zabrze z piłkarskim Pucharem Polski po 54 latach. Usunięto awarię na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przywracany jest normalny ruch pociągów. Do uszkodzenia sieci trakcyjnej doszło wczoraj na trasie między miejscowościami Palędzie a Buk. To była pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie po amerykańskiej. Dziś 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto narodowe. Prezydent Karol Nawrocki powoła Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej. Wręczy też odznaczenia państwowe. W stolicy po raz 34. odbędzie się bieg Konstytucji. Wczoraj obchodziliśmy Święto Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Przedstawiciele władz mówili o roli jedności narodu, ale także o roli Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent nawiązywał do wywiadu Donalda Tuska dla Financial Times, dotyczącego m.in. przyszłości NATO, a szef rządu do planów amerykańskich władz, które planują wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych miesięcy.
8: Prezydent Karol Nawrocki uhonorował działaczy polonijnych.
9: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.
8: Kilka godzin później wręczył awanse generalskie. Zaznaczył, że są wyrazem głębokiego szacunku do drogi, którą przeszli oficerowie, szacunku dla ich profesjonalizmu i dyspozycyjności wobec kraju. Dodał jednak, że ma wobec oficerów pewne oczekiwania.
9: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
8: Premier Donald Tusk zaznaczył, że największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
7: 100-metrową biało-czerwoną flagę ponieśli ulicami miasta na rynek mieszkańcy Szamotu w Wielkopolsce.
10: Ja się cieszę, że mieszkańcy tak licznie się zebrali i dziękuję szczególnie panu dyrektorowi powiatowej biblioteki za tą inicjatywę i za to, że tak dumnie wszyscy mieszkańcy różnych grup społecznych, różnego wieku nieśli tą flagę.
11: Bardzo się cieszę, że tak licznie mieszkańcy przybyli i że tą 100-metrową flagę byliśmy w stanie przenieść te kilkaset metrów właśnie tutaj na rynek, gdzie wspólnie razem możemy się łączyć wokół tej pięknej idei.
12: To święto się z domu wynosi. Dziadkowie walczyli, rodzice i my musimy.
13: Wolność! Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolności.
7: Rekord długości flagi pobito w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. Biało-czerwoną rozwinięto tam na odcinku 3 km. Donald Trump nie wyklucza wznowienia ataków na Iran. Pytany o to przez dziennikarzy na lotnisku w West Palm Beach na Florydzie, amerykański prezydent odpowiedział, że może się to wydarzyć. Prezydent w mediach społecznościowych zapowiedział też szczegółowo, że przeanalizuje szczegółowo najnowszą propozycję pokojową Iranu. Dodał, że prawdopodobnie nie uzyska ona akceptacji Amerykanów. Według strony irańskiej przedstawiona Amerykanom propozycja zakłada otwarcie cieśniny Ormus przed rozmowami nuklearnymi. Tymczasem Waszyngton podkreśla, że bez porozumienia ograniczającego możliwości nuklearne Iranu nie będzie mowy o zakończeniu konfliktu. Puchar Polski dla Górnika Zabrze. Piłkarze tej drużyny pokonali na Stadionie Narodowym Raków Częstochowe 2-0. Po meczu kibice Górnika nie ukrywali dumy ze swojej drużyny.
14: No zadowolony jestem, no po tylu latach, ja jestem w szoku, ja jestem dalej w szoku, nie? Nasz sezon, zadowolony. No ja tu przyjechał po tylu latach do Warszawy, pierwszy raz jestem na Narodowym, bo zawsze chciałem na Polskę jechać i miałem teraz okazja na Górnik jechać, nie?
15: Pięknie, pięknie nam się podobało, wszystko szło po naszej myśli, także mamy to po 54 latach, jesteśmy mega zadowoleni.
16: No myślę, że zdecydowanie mecz sezonu.
17: Pani się podobał mecz?
18: Bardzo, dużo emocji, kibicowałam.
7: Przed meczem uczczono pamięć zmarłego 10 kwietnia Jacka Magiery. Trener urodził się w Częstochowie i był wychowankiem Rakowa.
6: Klimat.
7: Jakość powietrza w Białymstoku, Grudziądzu i Jaśle jest umiarkowana, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 39% energii. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Niedziela słoneczna, jedynie na północnym zachodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie.
17: autopromocja.
19: Obaj

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: i jest 7. Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach odbyło się wczoraj uroczyste podniesienie flagi państwowej. Kilkuset śląskich policjantów bierze udział w akcji Bezpieczny Weekend Majowy. Wkrótce ruszy budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, dzień dobry. Uroczyste podniesienie flagi państwowej odbyło się na placu Bolesława Chrobrego w Katowicach pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele parlamentu oraz władz regionalnych. Odśpiewano hymn państwowy. Obecny na miejscu wojewoda śląski Marek Wójcik podkreślał, jak ważne są obchody majowe, zwłaszcza w naszym regionie.
2: W naszym regionie to jest wyjątkowy czas, dlatego że z jednej strony to jest po pierwsze dzień flagi, po drugie trzeciego obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, no ale także obchody 105. rocznicy wybuchu trzeciego Powstania Śląskiego, czyli również odwagi i wysiłku naszych przodków, które doprowadziło do powrotu Śląska do Polski, więc jak najbardziej mamy co świętować.
0: W ramach obchodów święta flagi Rzeczpospolitej Polskiej na katowickim rynku ułożona została żywa flaga. Trwa policyjna akcja ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa podczas majowego weekendu. Drogi województwa każdego dnia patroluje kilkuset funkcjonariuszy w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, a także na motocyklach. Kierowcy powinni pamiętać, by majówka nie uśpiła ich czujności i nie wyłączyła zdrowego rozsądku, mówi młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Bardzo ważne jest też zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas pojazdu oraz unikanie brawury za kierownicą, zwłaszcza przy wyprzedzaniu. Apelujemy również o trzeźwość za kierownicą i robienie przerw w czasie dłuższych podróży.
0: W trakcie trwania ubiegłorocznej policyjnej akcji Bezpieczny Weekend Majowy tylko w województwie śląskim doszło do 21 wypadków drogowych, w których 4 osoby zginęły, a 27 zostało rannych. Zatrzymano też prawie 180 nietrzeźwych kierowców.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Trwa przebudowa ulicy Struga w Dąbrowie Górniczej, która prowadzi m.in. do szpitalnego oddziału ratunkowego przy Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Obecnie dojechać bezpośrednio do szpitala mogą wyłącznie karetki. Jak zapewnił w Radiu Katowice Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu, prace idą pełną parą i zgodnie z harmonogramem.
4: Tam nie ma żadnych niespodzianek. Te prace rozpoczęły się od nowego życia miejsc postojowych, czyli te miejsca wcześniej zostały wykorytowane. Zmienia się też geometria w rejonie skrzyżowania z ulicą Legionów Polskich. Miejscami jest układana kostka brukowa, poprawa podbudowy i układanie warstw nawierzchni.
0: Prace na ulicy Struga w Dąbrowie Górniczej mają zakończyć się w połowie maja. Ich koszt to około 1 800 000 złotych. Wkrótce ruszy budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich. Roboty budowlane mają się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Nowa droga poprawi spójność komunikacyjną we wschodniej części miasta. Zakres prac obejmie budowę blisko 2 kilometrów nowych dróg, w tym chodników, ścieżek rowerowych, skrzyżowań oraz infrastruktury towarzyszącej, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i oświetlenia. Wartość inwestycji to 34 miliony złotych, z czego 33 miliony to środki za wewnętrzne z Polskiego Ładu. Prace mają potrwać do przyszłego roku. Dziś pogodnie, bez opadów. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni. Nieco chłodniej wysoko w Beskidach od 13 do 16.
5: Kwadrans po 10. Dariusz Schmidt ma odpowiedzi, których potrzebujemy dzisiaj. Dzień dobry.
6: No powiem, że nie będzie żadnych zwrotów akcji, no. Tak jak teraz. Tak nuda będzie.
5: Nuda.
6: Po prostu.
5: No to...
6: Błękitne niebo, słońce.
5: Bardzo dobrze. Ostatnio było bardzo intensywnie, to teraz może się trochę ponudzimy w pełnym słońcu.
6: Tak, proszę Państwa, sucha, słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, którą kształtuje wyższy z nad Półwyspu Apenińskiego i Rumunii. Z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze. Dlatego w kraju słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 nawet na zachodzie Polski. Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych, na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich. A w województwie śląskim dziś pogodny dzionek, od rana dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Temperatura teraz w zakresie 15-17 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 23 w Częstochowie i na Jurze do 24, nawet w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 23, w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 18 do 21, wysoko w Beskidach od 11 do 14. Wiatr słaby, zmienny, miejscami z kierunków wschodnich. A ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1024 i powoli, powoli będzie spadać. Biometr dziś tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy praktycznie bezchmurno. Temperatura w zakresie 4-7 stopni, czyli jeszcze dość chłodność, chłodna noc przed nami. Wiatr słaby z południowego wschodu. A jutro, cała niedziela 3 maja, również słoneczna i zrobi się jeszcze cieplej na Śląsku. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr nadal słaby z kierunków południowych. No i ta piękna aura pozostanie również w przyszłym tygodniu z nami, przynajmniej do poniedziałku, wtorku. Poniedziałek na krótki rękawek, bym powiedział, bo nadal słonecznie, z małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów, a temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z południa oraz z południowego zachodu. We wtorek nadal ciepło i pogodnie. No tak na horyzoncie środa, czwartek tam troszeczkę może pokropić. No ale też jest potrzebne, a tym się nie przejmuje.
5: Na razie się nie przejmuję. Na środa, czwartek, mój drogi, skupmy się na tej pięknej majówce, w końcu pełna, piękna polska wiosna. Bardzo dziękujemy za te informacje.
6: Dzięki serdeczne.
5: Dariusz Schmidt, aktualizacja Akwadrans po 12, ale mam nadzieję, że nic tam się nie pojawi nieprzewidywalnego.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, trzeci dzień maja. Jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Pociągi znów kursują na linii Poznań-Berlin. Po awarii składy mogą jeszcze mieć kilkuminutowe opóźnienia. Warszawa jak zwykle na sportowo uczci święto 3 maja. O 11 startuje bieg Konstytucji.
2: Limit uczestników został wyczerpany dosyć szybko. W tym roku wynosi on dokładnie 6750 osób.
1: Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta. Opozycjonista został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Dziś w święto Konstytucji 3 maja podczas uroczystości na Zamku Królewskim odbierze odznaczenie, którym został uhonorowany 11 listopada ubiegłego roku.
3: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
4: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność.
3: Tak mówił w listopadzie Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Usunięta awaria na linii kolejowej Poznań-Berlin. Na stacji Bóg została uszkodzona sieć trakcyjna. Tomasz Łotowski z PKP PLK mówi, że pociągi mogą jeszcze być opóźnione.
5: Pociąg, który został uszkodzony, przewoźnika Polregio, który doznał uszkodzenia pantografu, jest jeszcze na torze numer 1 na stacji Bóg. W związku z tym pociągi, które tamtędy kursują, mogą jeszcze łapać niewielkie kilkuminutowe opóźnienia, także nadal prosimy podróżnych o dokładne sprawdzanie sytuacji albo w komunikatorze na portalu pasażera, albo wysłuchiwanie komunikatów stacyjnych.
1: Do awarii doszło wczoraj wieczorem. Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec dużo więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, mówi Donald Trump. W ten sposób skomentował piątkową decyzję Pentagonu o zmniejszeniu liczebności amerykańskiego kontyngentu w Niemczech.
6: Chociaż Donald Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, które od zakończenia II wojny światowej stanowią filar amerykańskiej polityki obronnej, ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcji poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy żołnierzy, chyba że sekretarz obrony poświadczy przed Kongresem, iż decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO. Zapowiadana redukcja wpisuje się w priorytety Białego Domu dotyczące półkuli zachodniej oraz regionu Indo-Pacyfiku. Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła, pisze, że administracja Joe Bidena wzmocniła obecność amerykańskich brygadowych grup bojowych w Europie w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 roku, zaznaczając jednocześnie, że to wzmocnienie od początku miało mieć tylko charakter tymczasowy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Ulice Warszawy opanują dziś sportowcy. Po raz 34 odbędzie się bieg Konstytucji 3 maja. Jak podkreśla Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, to wielkie święto biegania, które przyciąga tysiące biegaczy i kibiców.
2: Limit uczestników został wyczerpany dosyć szybko. W tym roku wynosi on dokładnie 6750 osób. Bieg Konstytucji jest najmniejszym z trzech biegów warszawskiej triady biegowej, ale to nie oznacza, że najmniej ważnym. Absolutnie. Ma swoją specjalną, specyficzną atmosferę. Jest powitaniem biegowej wiosny.
1: Bieg Konstytucji 3 maja to 5-kilometrowa trasa ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Program Trzeci Polskiego Radia wspiera jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w stolicy. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Informacje sportowe i Norbert Michalak.
7: Piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski w finale, który został rozegrany na Stadionie Narodowym, Górnik pokonał Raków Częstochowa 2-0. Zespół Zabrza tym samym sięgnął po pierwsze trofeum od 38 lat, mówi bramkarz Górnika Marcel Łubik.
8: Szczerze, ja sam jeszcze nie wiem, gdzie z moimi emocjami, bo pierwszy raz tak coś przeżyję, ale po prostu to są niesamowite momenty, po to się chyba gra w piłkę nożną i trzeba po prostu docenić każdy moment teraz. Myślę, że raczej nas to napędza, że po prostu z kibicami w plecach, z naszą jakością na boisku, z naszą taką walką na boisku możemy dużo osiągnąć.
7: Dla Górnika to 7. Puchar Polski w historii. Piłkarze FC Porto zapewnili sobie tytuł piłkarskiego mistrza Portugalii, mimo że do zakończenia sezonu zostały jeszcze dwie kolejki. FC Porto pokonało Auwerkę po golu Jana Bednarka 1-0, który rozegrał cały mecz. W pierwszej połowie na boisku przebywał Jakub Kiwior. Do 63 minuty w zespole gospodarzy grał również Oskar Pietuszewski. Z kolei w Hiszpanii Robert Lewandowski strzelił gola, a jego Barcelona wygrała na wyjeździe z Osasuną 2-1 w 34 kolejce La Ligi. Dla kapitana reprezentacji Polski to 13 trafienie w ligowym sezonie. Kacper Woryna nie mógł sobie wymarzyć lepszego debiutu. Polak wygrał zawody żużlowego Grand Prix Niemiec w Landshut. Na trzecim miejscu pierwsze zawody tego cyklu zakończył Bartosz Zmarzlik. Drugi był Brytyjczyk Daniel Bewley. Polscy hokeiści od zwycięstwa rozpoczęli w Sosnowcu Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Polacy pokonali Ukraińców 3-2. Gole dla biało-czerwonych strzelili Aaron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krężołek. W innych meczach w Sosnowcu Francja pokonała Japonię 4-3, a Kazachstan wygrał z Litwą 4-1. Dziś mecz z Francją.
1: Nawet 29 stopni mogą pokazać miejscami termometry na zachodzie kraju. W centrum będzie 26, najchłodniej na wschodzie od 22 do 24. Prawie wszędzie słonecznie, jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć.
9: Autopromocja.
10: Grają i śpiewają.

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one

potem Zemula nowości. W folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

są. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i six pack, ale z tobą się zapychać, bro,

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamy tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porosłą.

0: jest 8. Po dniu flagi dziś święto Konstytucji 3 maja. W Katowicach uczczona zostanie także rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego. Górnik Zabrze świętuje. Po pół wieku drużyna zdobyła piłkarski Puchar Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Po dniu flagi, dzisiaj święto narodowe 3 maja, a także 105. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Przy pomniku powstańców śląskich w Katowicach odbędzie się przed 11 uroczysty apel ze złożeniem kwiatów. Za godzinę w archikatedrze Chrystusa Króla zostanie odprawiona msza święta. Także w innych miastach regionu zaplanowano obchody. W Chorzowie odbędzie się uroczysty przemarsz, w Bytomiu piknik rodzinny, w tym bieg Konstytucji 3 maja. Pół roku czekał Order Orła Białego na dzień, w którym trafi w ręce Andrzeja Poczobuta. 1860 dni Andrzej Poczobut czekał, by odzyskać wolność. Opozycjonista został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim odbierze odznaczenie, którym został uhonorowany 11 listopada ubiegłego roku.
2: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
3: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność.
2: Tak mówił w listopadzie Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie.
0: Relacjonowała Sylwia Białek.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o świętowaniu na sportowo. Górnik Zabrze po raz 7 w historii, ale po 54 latach przerwy ponownie zdobył piłkarski Puchar Polski. To był finałowy pojedynek klubów z województwa śląskiego. W Warszawie Zabrzanie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Łukasz Podolski odebrał trofeum z rąk prezydenta Karola Nawrockiego wspólnie z legendarnym kapitanem Stanisławem Oślizną i obecnym kapitanem drużyny Erikiem Janżą. Chwilę później wspominał, że być może to ostatni sezon w jego piłkarskiej karierze. Wkrótce ma zostać właścicielem drużyny. Najważniejsze warunki transakcji zostały uzgodnione, a obecnie finalizujemy zapisy umów oraz zabezpieczenia dla obu stron, przekazał kilka dni temu prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Przed 23 maja planowane jest podpisanie umowy sprzedaży klubu. A dzisiaj wielkie świętowanie na stadionie Górnika w Zabrzu. Kibice i mieszkańcy mogą wejść na obiekt od godziny 16. A w Bytomiu może dziś paść rekord świata. Na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku odbędzie się próba ustanowienia rekordu w masowym tańcu do utworu Snoop Dogga. Aby rekord został uznany, na miejscu musi pojawić się co najmniej 500 osób. Doświadczenie taneczne nie jest wymagane. Wszystko w ramach pewnego projektu, tłumaczy Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
4: Pomysł na inicjatywę wziął się właściwie jako fragment, część programu Przestrzenie Sztuki Taniec, którego jesteśmy operatorem, a pomysł o stworzeniu choreografii do tej konkretnej piosenki to właściwie pomysł Mateusza Kowalskiego, który jest koordynatorem całego programu Przestrzenie Sztuki Taniec w Teatrze Rozbark.
0: Wydarzenia towarzyszące rozpoczną się na terenie Skarpy Bytom około 16:30, a próba ustanowienia rekordu świata odbędzie się o 18:00. Niedziela z piękną, słoneczną pogodą. Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 25 stopni. Wiatr będzie słabo i umiarkowanie z południa.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 dzień maja. Jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Prezydent powoła Radę Konstytucji. Ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej. Maturzyści w przeddzień egzaminów dojrzałości.
7: Jest trochę stres.
8: Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas.
6: Na orbitę poleci kolejny wojskowy satelita. Da armii możliwość obserwacji Ziemi bez względu na porę dnia czy pogodę. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma się zająć specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. Jak politycy odnoszą się do tej zapowiedzi, o tym Arkadiusz Augustyniak.
9: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie. Jak mówi, prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji i przypomina nieodebranie przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
10: W związku z tym trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
9: Marek Sawicki z PSL ocenia, że uchwalona prawie 30 lat temu konstytucja od 10 lat jest łamana.
11: Strony okopały się i de facto jedni i drudzy tej konstytucji nie przestrzegają.
9: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę, ale dodaje, że będzie to proces długi.
12: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
9: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
6: 4 osoby zginęły, 89 zostało rannych w 77 wypadkach, do których doszło ostatniej doby na drogach. Policjanci przekazują, że zatrzymali 382 pijanych kierowców. Przed powrotami z majówki funkcjonariusze przypominają, że na drogach może być większy ruch. Oni prowadzą intensywniejsze kontrole. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. Jutro ponad 340 tysięcy absolwentów liceów i techników przystąpi do matury. Zdające nie kryją, że nerwy już się pojawiają.
7: Jest trochę stres jednak. Powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję.
8: Wszystko co możemy, to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i
13: wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy potem będziemy mogły odsapnąć.
6: Jest wiele metod na radzenie sobie ze stresem, przypomina psycholog Katarzyna Gorgoń.
14: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki trzystopniowy, czyli minimum. W momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał, pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
6: Uczniowie rozpoczną maturę jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego. Na 8:59 zaplanowano umieszczenie na orbicie 4. satelity radarowego dla wojska, poinformował w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rakieta nośna wystartuje z bazy w Kalifornii. Budujemy wojskową konstelację radarową Polsaris, dzięki której armia zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi, bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. To realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa, podkreślił szef MON-u. Dostarczenie rakiety polskiemu wojsku jest częścią programu MikroSAR. Systemy pozwalają na dokładną obserwację Ziemi w ciemności i bez względu na stopień zachmurzenia. Wykorzystywane są m.in. do śledzenia ruchów wojsk i ochrony infrastruktury krytycznej. Nietypowy hotel zacznie działać tej wiosny na Łotwie. Został urządzony w starych wagonach kolejowych. To propozycja dla osób szukających wyjątkowych wrażeń z nutą klimatu retro. Kamil Zalewski.
15: Pochodzą z dawnych składów pasażerskich kursujących między Rygą a Moskwą. Zostały kupione 2 lata temu i przetransportowane do nadbałtyckiej Windawy. Hotel był gotowy na przyjęcie gości już w zeszłym roku, jednak z powodów formalnych nie został wtedy udostępniony. Na obiekt składa się 5 wagonów, 4 sypialne i 1 restauracyjny. Największe wrażenie robią zachowane przedziały, w których dawniej podróżowały m.in. gwiazdy radzieckiej estrady, w tym Ałła Pugaczowa. W wagonach zachowano oryginalne wyposażenie. Każdy przedział przeznaczony jest dla 2-3 osób. Właściciel podkreśla, że jest to sposób na spełnienie marzenia o noclegu w prawdziwym wagonie kolejowym, ale bez pośpiechu, hałasu i stresu związanego z podróżą. Cena noclegu to 40 euro w małym przedziale i 60 euro w dużym. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Norbert Michalak, sport.
16: Piłkarze Górnika Zabrze wywalczyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. W doliczonym czasie czerwoną kartkę otrzymał zawodnik Rakowa Norwek Jonathan Braut-Brunes po faulu na Łukaszu Podolskim. Chorwacki pomocnik Rakowa Frane Tudor próbuje przełknąć gorycz porażki.
17: To jest piłka nożna, co mogę powiedzieć. Ciężko mi znaleźć teraz słowa, które mogę powiedzieć. Górnik zagrał mądrzejszy mecz. Nie pokazaliśmy to, co mamy już w sobie. Tak jak mówiłem, jest długi sezon, ale to nie jest żadna mi wymówka. Przegraliśmy i tak jest piłka nożna.
16: Dla Górnika to 7 Puchar Polski w historii, ale poprzednio po trofeum sięgnęli ponad 50 lat temu. Piłkarze Lecha Poznań nie zwalniają tempa. W Lublinie wygrali z miejscowym Motorem 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy. To nasza trzecia porażka z rzędu i to jest frustrujące, mówił obrońca Motoru Paweł Stolarski. Z kolei ze zwycięstwa cieszył się obrońca Lecha Filip Gumne.
18: No zrobiliśmy kolejny krok, by tego mistrza obronić. No myślę, że lepiej wyglądaliśmy, więcej kreowaliśmy. Końcówkę, jak wiadomo, że to są już takie fazy przejścia w jedną, drugą stronę, wszystko się może wydarzyć, ale no zabrakło takiego instynktu killera, gdzieś zabić ten mecz 2-0 i by było bez strachu, ale koniec końców wszystko dobrze się skończyło. 1-0, 3 punkty, o to ze wszystkim chodziło.
16: Lider tabeli Lech ma 6 punktów przewagi nad Górnikiem Zabrze i 9 nad Jagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa. Na koniec jeszcze motorsport. Kimi Antonelli z Mercedesa był najszybszy w kwalifikacjach i wystartuje z pole position. W wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. Będzie to czwarta runda Mistrzostw Świata. Drugi czas miał Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Początek wyścigu o 22:00 czasu w Polsce.
6: Niedziela słoneczna, jedynie na północnym zachodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą od 22 stopni na południowym wschodzie, 26 będzie w centrum, do 29 na zachodzie.
19: Autopromocja.
6: Od czego zacząć?
20: Kwadrans po 10. Dariusz Schmidt ma odpowiedzi, których potrzebujemy dzisiaj. Dzień dobry.
21: No powiem, że nie będzie żadnych zwrotów akcji, no. Tak jak teraz. Tak nuda będzie.
20: Nuda,
21: po prostu.
20: No to
21: błękitne niebo, słońce.
20: Bardzo dobrze. Ostatnio było bardzo intensywnie, to teraz może się trochę ponudzimy w pełnym słońcu.
21: Tak, proszę państwa, sucha, słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, którą kształtuje wyż z nadpółwyspu Apenińskiego i Rumunii. Z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze. Dlatego w kraju słonecznie, jedynie na południowym wschodzie, zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 nawet na zachodzie Polski. Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych. Na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich. A w województwie śląskim dziś pogodny dzionek od rana, dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Temperatura teraz w zakresie 15-17 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 23 w Częstochowie i na Jurze do 24 nawet w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 23 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 18 do 21 wysoko w Beskidach, od 11 do 14. Wiatr słaby, zmienny, miejscami z kierunków wschodnich. A ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1024 i powoli będzie spadać. Biometr dziś tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy praktycznie bezchmurno. Temperatura w zakresie 4-7 stopni, czyli jeszcze dość chłodna noc przed nami. Wiatr słaby z południowego wschodu. A jutro cała niedziela, 3 maja, również słoneczna i zrobi się jeszcze cieplej na Śląsku. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr nadal słaby z kierunków południowych. No i ta piękna aura pozostanie również w przyszłym tygodniu z nami, przynajmniej do poniedziałku, wtorku. Poniedziałek na krótki rękawek, bym powiedział, bo nadal słonecznie, z małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów, a temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z południa oraz z południowego zachodu. We wtorek nadal ciepło i pogodnie. No tak na horyzoncie środa, czwartek tam troszeczkę może pokropić. No ale też jest potrzebne, a tym się nie przejmuję.
20: Tym na razie się nie przejmuję. Na środa, czwartek, mój drogi, skupmy się na tej pięknej majówce, w końcu pełna, piękna polska wiosna. Bardzo dziękujemy za te informacje.
21: Dzięki serdeczne.
20: Dariusz Schmidt, aktualizacja Akwadrans po 12, ale mam nadzieję, że nic tam się nie pojawi nieprzewidywalnego.

0: Jest 9. Dzisiaj obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego. W Cieszynie dobiega końca 28. przegląd filmowy Kino na granicy. Mysłowice chcą dzisiaj bić rekord liczby osób tańczących poloneza.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Po dniu flagi dzisiaj święto narodowe 3 maja oraz 105. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Przy pomniku powstańców śląskich w Katowicach odbędzie się uroczysty apel z udziałem władz wojewódzkich i samorządowych. Obchody święta 3 maja w Wiśle rozpoczną się za pół godziny mszą świętą w intencji ojczyzny w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Plenerowe świętowanie rozpocznie o godzinie 11 rodzinnym piknikiem w Parku Kopczyńskiego. Zapowiada Karolina Fuchs z Wydziału Promocji Urzędu Miasta.
2: Przemarsz grupy rekonstrukcyjnej, występy artystyczne, wspólne odśpiewanie hymnu oraz warsztaty biało-czerwone dla najmłodszych. Zaplanowaliśmy przemarsz pod pomnik poległym i walczącym o polskość i wolność ojczyzny przy ulicy Konopnickiej. O godzinie 14 przenosimy się na amfiteatr, gdzie odbędą się pokazy ćwiczeń Straży Pożarnej. Wystartuje 7 już bieg śladami wiślańskiego niedźwiadka.
0: Bieg ma formę zabawy i wsparcia dla małej Hani Cieślar z Wisły Malinki. 60 lat temu, 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości milenium Chrztu Polski. Wzięło w nich udział około 500 000 wiernych. Komunistyczne władze próbowały storpedować obchody na Jasnej Górze. W rejon sanktuarium wysłały na ćwiczenia odrzutowce, które zagłuszały uroczystości, a w całej Częstochowie tego dnia znalazło się aż 10 tysięcy esbeków i milicjantów w cywilu. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu liturgii. Na jej zakończenie wierni pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego odnowili śluby jasnogórskie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: To już ostatnie chwile 28. przeglądu filmowego Kino na granicy. W Cieszynie działa z tej okazji m.in. czeska strefa odpoczynku dla festiwalowiczów. Można ją znaleźć przy ulicy Głębokiej. To miejsce przygotowane przez Czeskie Centrum z Warszawy i Czech Turizm i stanowi nie tylko przystanek między seansami, ale może być okazją do wielu czeskich inspiracji. A w programie ostatniego dnia kinowego przeglądu są jeszcze m.in. film Zamknięcia, Droga rzadziej przemierzana, Wałęsa, Człowiek z nadziei oraz Mistrz o słowackim łyżwiarzu Andreju Nepeli. Akcją Poloneza czas zacząć. Mysłowice rozpoczynają świętowanie 666 urodzin miasta. Będzie to jednocześnie próba bicia rekordu liczby osób tańczących Poloneza oraz wspólne przeżywanie tradycji, historii i kultury. Jak podkreśla rzeczniczka Urzędu Miasta w Mysłowicach Hanna Górny, do wspólnego tańca zaproszeni są wszyscy.
3: Ten Polonez odbędzie się na ulicy Grunwaldzkiej. Zapraszamy młodzież, zapraszamy wszystkich chętnych do tego, żeby wzięli udział w tym wydarzeniu. Polonez zatrzyma się na płycie rynku, a tam przewidujemy przez profesjonalnych aktorów czytanie fragmentów Pana Tadeusza.
0: Wydarzenie zwieńczy koncert orkiestry Zadyrygowani. A na koniec jeszcze kolejna propozycja na majówkę, choć nie tylko. Czynna jest już Gliwicka Wieża Widokowa. Wystarczy pokonać 200 schodów, by zobaczyć panoramę miasta i okolic, w tym przy dobrej pogodzie Beskid Śląski czy Górę Świętej Anny. Wieża Kościoła Wszystkich Świętych to jedyna w Gliwicach tak wysoka budowla otwarta dla zwiedzających. Wejść na górę można dziś oraz każdą kolejną sobotę i niedzielę o 16 i 17 i tak do końca września. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Przed nami piękny, słoneczny dzień. Termometry pokażą do 25 stopni. Podobna pogoda także jutro.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Adrans po 10. Dariusz Schmidt ma odpowiedzi, których cześć, potrzebujemy dzień dzisiaj. Dzień dobry.
1: No powiem, że nie będzie żadnych zwrotów akcji, tak jak teraz. Tak nuda będzie.
0: Nuda.
1: Po prostu, no to... Błękitne niebo, słońce.
0: Bardzo dobrze. Ostatnio było bardzo intensywnie, to teraz może się trochę ponudzimy w pełnym słońcu.
1: Tak, proszę państwa, sucha, słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, którą kształtuje wyż z nadpółwyspu Apenińskiego i Rumunii. Z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze. Dlatego w kraju słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 nawet na zachodzie Polski. Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych, na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich. A w województwie śląskim dziś pogodny dzionek, od rana dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Temperatura teraz w zakresie 15-17 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 23 w Częstochowie i na Jurze do 24 nawet w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 23 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 18 do 21, wysoko w Beskidach od 11 do 14. Wiatr słaby, zmienny, miejscami z kierunków wschodnich. A ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1024 i powoli, powoli będzie spadać. Biometr dziś tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy, no praktycznie bezchmurno, temperatura w zakresie 4-7 stopni, czyli no jeszcze dość chłodność, chłodna noc przed nami. Wiatr słaby z południowego wschodu. A jutro cała niedziela, 3 maja, również słoneczna i zrobi się jeszcze cieplej na Śląsku. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr nadal słaby z kierunków południowych. No i ta piękna aura pozostanie również w przyszłym tygodniu z nami, przynajmniej do poniedziałku, wtorku. Poniedziałek na krótki rękawek, bym powiedział, bo nadal słonecznie, z małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów, a temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z południa oraz południowego zachodu. We wtorek nadal ciepło i pogodnie, a tak na horyzoncie środa, czwartek tam troszeczkę może pokropić. No ale też jest potrzebne, a tym się nie przejmuję.
0: Tym na razie się nie przejmuję. Na środa, czwartek, mój drogi, skupmy się na tej pięknej majówce, w końcu pełna, piękna polska wiosna. Bardzo dziękujemy za te informacje.
1: Dzięki serdeczne.
0: Dariusz Schmidt, aktualizacja, a kwadrans po 12, ale mam nadzieję, że nic tam się nie pojawi nieprzewidywalnego.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 maja. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Usunięta awaria na trasie kolejowej Warszawa-Berlin, ale pociągi mogą mieć jeszcze opóźnienia. Zmian w egzaminach na prawo jazdy ciąg dalszy. Kandydat, który nie zda 3 razy, wróci na kurs. Filmów przyszło aż 300. Jury wybrało 3. Konkurs filmowy Muzeum Powstania Warszawskiego rozstrzygnięty. Do południa pasażerowie pociągów na trasie Warszawa-Berlin muszą się liczyć z niewielkimi opóźnieniami. Wczoraj na stacji Buk pociąg Polregio uszkodził sieć trakcyjną. Awarię usunięto. Ruch powoli wraca do normy, informuje Tomasz Łotowski z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: W tej chwili na stacji pozostaje jeszcze pociąg przewoźnika Polregio, którym uszkodził się pantograf. W związku z tym ruch pociągów prowadzony jest nieco inaczej niż zazwyczaj. Mogą się z tym wiązać drobne, kilkuminutowe opóźnienia.
2: Ekipy PKP kilka godzin naprawiały uszkodzoną trakcję. Msza w intencji ojczyzny w archikatedrze świętego Jana w Warszawie rozpoczyna centralne obchody święta Konstytucji 3 maja. Dziś mija 235. rocznica jej uchwalenia. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą na świecie po amerykańskiej. Profesor Piotr Ugniewski przypomina, że ustawa zakładała gruntowną reformę państwa i instytucji państwowych.
4: Sejm, który przez lata paraliżowało liberum veto, miał od tego momentu decydować większością głosów. Wzmocniono władzę wykonawczą, bo jednak zdecydowano się na odejście od systemu wolnych elekcji kolejnych władców i uchwalono ścieżkę, która miała prowadzić nas do tronu dziedzicznego.
2: Oryginał Konstytucji 3 maja można dziś oglądać w kancelarii premiera. Jeśli kandydat na kierowcę nie zda egzaminu 3 razy, może zostać ponownie skierowany na kurs. To jedna z propozycji zmian w ramach reformy systemu egzaminowania na prawo jazdy. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Egzamin ma też być dostosowany do obecnych realiów.
5: Jest wiele obszarów, które należy zmienić. Przede wszystkim kwestia związana z nadzorem nad tą komisją, liczbą pytań, automatycznym ich weryfikowaniem wtedy, kiedy ustawa jest podpisana przez prezydenta i kiedy wchodzi w życie. No jest wiele spraw, które powinny działać automatycznie, a dotychczas tak nie działały.
2: Jednym z elementów reformy będzie rezygnacja z części egzaminu na prawo jazdy, która odbywa się na placu manewrowym. Strażacy dogaszają pogorzelisko na terenie Tartaku w Racocie w Wielkopolsce. Akcja gaśnicza trwała całą noc. Pożar wybuchł przed północą i błyskawicznie objął halę produkcyjną. Nie ma poszkodowanych, informuje Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie.
6: W momencie przybycia pierwszych zastępów jedna hala już w całości była objęta ogniem. W pierwszej fazie przystąpiono do działań gaśniczych, ale też do działań w obronie sąsiednich budynków, sąsiednich hal. Wokół też były składowane bele drewna, które też były zagrożone.
2: W akcji brało udział 80 strażaków wspieranych przez specjalistyczny sprzęt i robota gaśniczego. Przyczyny pożaru nie są znane. Konkurs filmowy #63sekundy rozstrzygnięty. Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło 3 laureatów, a właściwie 3 laureatki, bo w tym roku za najlepsze jury uznało dzieła młodych reżyserek. Temat konkursu brzmiał: momenty, które mają dla mnie znaczenie. Jurorzy byli zaskoczeni poziomem filmów, przyznaje dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.
7: Okazało się, że to są naprawdę ciekawe, wyjątkowe filmy, które bez fajerwerku, tak zwyczajnie i po prostu, ale operując językiem filmu, pokazują to, co dla obecnego młodego pokolenia, dla tego pokolenia Z jest ważne, jest kluczowe w życiu. I okazuje się, że to jest rodzina, spokój, przyjaźń.
2: Nagrodę główną, Grand Prix, statuetkę i 10 tysięcy złotych zdobyła Helena Jastrzębska za film Co trzeba, to się wykasuje.
7: Film, który pokazuje tak naprawdę sceny ustawiania się rodziny do rodzinnego zdjęcia. I to właściwie jest bardzo prosty film. Właściwie widzimy tylko jedną scenę, kiedy w czasie tego ustawiania się do rodzinnego zdjęcia między tymi ludźmi pojawiają się jakieś relacje, jakieś rozmowy, takie dialogi, które pokazują ich bliskość. I naprawdę nie ma nikogo, kto by nie obejrzał tego filmu i się nie uśmiechnął tak trochę do siebie.
2: Drugie miejsce zajęła Monika Ryszka za film Dom, trzecia Martyna Fudała za film Żeby nic nie zapomnieć, część druga. Konkurs odbył się po raz 11. W tym roku nadesłano rekordową ilość filmów, aż 300.
8: Klimat.
2: W całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, tylko w Czerniawie w Dolnośląskim umiarkowana. 45% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W całym kraju w lasach występuje duże zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Serwis sportowy ma dla Państwa Norbert Michalak.
10: W meczu 31. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań pokonał 1-0 Motor Lublin. Dzięki temu zespół z Poznania umocnił się na szczycie ligowej tabeli i jest blisko zdobycia Mistrzostwa Polski. To nasza trzecia porażka z rzędu i jest w nas frustracja, mówi obrońca Motoru Paweł Stolarski.
11: Pomimo tego, że naprawdę robiliśmy wszystko, żeby to spotkanie wygrać, a później choćby nawet po tej stracie bramki zremisować, no to niestety się nie udało i nie zdobywamy nawet punktów. A złapaliśmy fajny moment, 7 meczy było bez porażki, także pomimo tego, że jestem bardzo zdenerwowany i mocno bolą te 3 porażki, to liczę mocno na to, że to jest początek fajnej serii.
10: Dziś kolejne mecze. GKS Katowice spotka się z Brukbetem Termaliką Nieciecza, Zagłębie Lubin z Krakowią, a Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Polscy hokeiści dobrze zaczęli w Sosnowcu Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Polacy w swoim pierwszym meczu pokonali Ukraińców 3-2, mówi zdobywca ostatniej bramki Patryk Krężolek.
12: Pokazali przeciwnicy, że gdzieś grają dobrze w ten hokej, utrzymywali, gdzieś może czasami przewyższali nas w tej grze ofensywnej, ale cieszy nas to, że potrafiliśmy to bronić i mimo gdzieś tego oddania, gdzieś tam tej części lodu, potrafiliśmy grać dobrze i w obronie i już udało nam się to wygrać.
10: Dziś kolejny mecz z Francuzami, początek o 19:30. Tomasz Bartnik w Osijeku ustrzelił Mistrzostwo Europy w konkurencji karabin na 300 metrów z 3 postaw. Polak tak podsumował swój występ.
13: Mamy tutaj bardzo specyficzną strzelnicę. Z każdą godziną pojawiają się coraz większe miraże. Wynika to z warunków Chorwacji, czyli rano jest chłodno, potem pojawia się słońce, bardzo szybko nagrzewa się ziemia, w efekcie czego im dalej w las, tym ciężej uzyskać bardzo dobre skupienia i dużo zależy między innymi od szczęścia, ale także indywidualnych umiejętności oraz przystosowania się do tych warunków.
10: Pozostali Polacy nieco dalej, Maciej Kowalewicz był szósty, a Karolina Romańczyk ósma.
2: Nawet 29 stopni mogą pokazać miejscami termometry na zachodzie kraju. W centrum będzie 26, najchłodniej na wschodzie, od 22 do 24. Prawie wszędzie słonecznie, jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć.
8: Autopromocja.
14: Obaj wielki.

Ten

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 10. 105. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego świętować dziś będziemy w miastach regionu. Prawie 800 pijanych kierowców zatrzymała policja w czasie dwóch dni majowego weekendu. Od Sosnowca do Będzina przejedzie dziś zagłębiowska masa krytyczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla naszego regionu to też inna ważna data. 105 lat temu wybuchło III Powstanie Śląskie. Zakończyło się sukcesem, doprowadziło bowiem do przyłączenia do Polski dużej części Górnego Śląska. Uroczystości z okazji ważnych wydarzeń odbędą się m.in. w Piekarach Śląskich. Zaplanowano koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 w Parku Trzech Bohaterów w Brzozowicach. Następnie odbędą się uroczystości pod pomnikiem w Brzozowicach oraz w Parku Wolności w Szarleju. Główna część obchodów odbędzie się u stóp Kopca Wyzwolenia z udziałem żołnierzy 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend Majowy. Podczas dwóch dni majówki zatrzymano aż 777 pijanych kierowców. Doszło do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Dziś w godzinach popołudniowych i wieczornych spodziewana jest fala powrotów z weekendu. Jesteśmy przygotowani, zapewnia młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Nad bezpieczeństwem tych powrotów będą czuwać policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą prowadzić działania profilaktyczne, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do domu. Będą prowadzone kontrole pod kątem trzeźwości, pod kątem bezpieczeństwa, przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdu jak najbardziej.
0: Podczas tegorocznej akcji Bezpieczny Weekend Majowy tylko na drogach województwa śląskiego każdego dnia pracuje około 500 policjantów, nie tylko z drogówki.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych, zaplecze, które ma zapewnić ciągłość działania usług publicznych nawet w sytuacjach kryzysowych, od awarii po cyberataki. Za realizację tej inwestycji odpowiada Śląska Sieć Metropolitalna, którą kieruje Agnieszka Olbrycht-Banach.
3: Budujemy swój obiekt miejski, na którym będziemy przechowywać, przetwarzać, robić kopie zapasowe dla danych miejskich, czyli danych ze szkół, z urzędu, z przedszkoli, tak żeby mieć to fizycznie u siebie i w razie sytuacji jakiejś związanej z incydentem móc je szybko odtworzyć.
0: To centrum ma także zabezpieczyć miejski system informatyczny przed cyberatakami, a powstanie do końca 2028 roku. Co najmniej kilkuset uczestników spodziewają się organizatorzy kolejnej zagłębiowskiej masy krytycznej. Rowerzyści wyruszą sprzed dworca głównego w Sosnowcu, dojadą do mety na plaży miejskiej w Będzinie. Zabezpieczani przez służby pokonają 13 kilometrów, m.in. nad Czarną Przemszą. Od godziny 12 rozdawane będą numery startowe. Aby je otrzymać, należy pojawić się na placu przed sosnowieckim dworcem z rowerem oraz w kamizelce odblaskowej. Na mecie w Będzinie na uczestników czekać będzie zupa pomidorowa. Jak co roku przewidziano również rower do wygrania. W tym roku będzie ich 19, tyle ile do tej pory edycji wydarzenia. Do 25 stopni dziś na termometrach w regionie. Do końca dnia słonecznie. Wiać będzie ciepły południowy wiatr.
4: Kwadrans po 10. Dariusz Schmidt ma odpowiedzi, których
5: cześć,
4: potrzebujemy
5: dzień
4: dzisiaj. Dzień dobry.
5: No powiem, że nie będzie żadnych zwrotów akcji, tak jak teraz. Tak nuda będzie.
4: Nuda.
5: Po prostu, Błękitne niebo, słońce.
4: Bardzo dobrze. Ostatnio było bardzo intensywnie, to teraz może się trochę ponudzimy w pełnym słońcu.
5: Tak, proszę Państwa, sucha, słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, którą kształtuje wyż z nadpółwyspu Apenińskiego i Rumunii. Z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze. Dlatego w kraju słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 nawet na zachodzie Polski. Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych, na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich. A w województwie śląskim dziś pogodny dzionek, od rana dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Temperatura teraz w zakresie 15-17 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 23 w Częstochowie i na Jurze do 23. 24 nawet w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 23 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 18 do 21, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby, zmienny, miejscami z kierunków wschodnich. A ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1024 i powoli, powoli będzie spadać. Biometr dziś tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy, no praktycznie bezchmurno, temperatura w zakresie 4-7 stopni, czyli no jeszcze dość chłodność, chłodna noc przed nami. Wiatr słaby z południowego wschodu. A jutro cała niedziela 3 maja również słoneczna i zrobi się jeszcze cieplej na Śląsku. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr nadal słaby z kierunków południowych. No i ta piękna aura pozostanie również w przyszłym tygodniu z nami, przynajmniej do poniedziałku, wtorku. Poniedziałek na krótki rękawek, bym powiedział, bo nadal słonecznie, z małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów, a temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z południa oraz z południowego zachodu. We wtorek nadal ciepło i pogodnie, a tak na horyzoncie środa, czwartek tam troszeczkę może pokropić. No ale też jest potrzebne, a tym się nie przejmuję.
4: Tym na razie się nie przejmuję. Na środa, czwartek, mój drogi, skupmy się na tej pięknej majówce, w końcu pełna, piękna polska wiosna. Bardzo dziękujemy za te informacje.
5: Dzięki serdeczne.
4: Dariusz Schmidt, aktualizacja, a kwadrans po 12, ale mam nadzieję, że nic tam się nie pojawi nieprzewidywalnego.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 maja. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Były więzień reżimu Łukaszenki odbierze z rąk prezydenta najwyższe odznaczenie. Ponad 6,5 tysiąca osób weźmie udział w biegu konstytucji w Warszawie. Start za godzinę. Satelita dla polskiego wojska w drodze na orbitę. Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Uroczystość za niespełna godzinę podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi w tym tygodniu odzyskał wolność po 5 latach spędzonych w więzieniu.
7: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
6: 3 maja na sportowo. Za godzinę w Warszawie. Bieg Konstytucji.
8: Bieg główny wystartuje punktualnie o godzinie 11, natomiast 6 minut przed biegiem głównym, o godzinie 10.54 wystąpią zawodnicy poruszający się na wózkach. Będzie to też bardzo uroczysty start, poprzedzony oczywiście wystrzałem startera i zapewni on już moc atrakcji od samego początku biegu.
6: Zapowiadał Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Bieg Konstytucji 3 maja to 5-kilometrowa trasa ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Patronem medialnym wydarzenia jest Trójka. Niedziela to ostatni dzień majówki. Po południu na drogach może być tłoczno. Karol Gruda z Komendy Głównej Policji przypomina o ostrożności w drodze powrotnej.
9: Apelujemy o ostrożną jazdę podczas powrotów z majówki, przestrzeganie przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dotyczy to oczywiście zarówno samochodów, jak i innych pojazdów mechanicznych.
6: Podczas 2 dni majowego weekendu policja zatrzymała 777 pijanych kierowców. W tym czasie doszło do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. 700 tysięcy złotych strat to efekt nocnego pożaru w zakładzie produkującym meble w Rybnie w gminie Działdowo w województwie warmińsko-mazurskim. Nie było rannych. Pożar wybuchł po godzinie 23. Akcja gaśnicza zakończyła się po 6 rano. Do walki z żywiołem zaangażowano strażaków z 3 powiatów, w sumie ponad 60. Akcja była trudna, bo hala, w której zgromadzono pelet, stoi w otoczeniu innych obiektów. Udało się je obronić przed ogniem. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Strażacy w Czechach walczą z pożarem lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. W nocy udało im się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia, jednak pożar wciąż nie jest opanowany.
10: Pożar wybuchł wczoraj i objął obszar około 100 hektarów, czyli 1 kilometra kwadratowego. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod powierzchnią ziemi. Do akcji gaśniczej w położonym na północy Czech Parku Narodowym wezwano wsparcie z innych regionów. Ze względu na trudny, niedostępny teren do działań zaangażowano 7 śmigłowców, które zrzucają wodę z powietrza. Dziś co najmniej do końca dnia z ogniem będzie walczyć nawet 500 strażaków. Największy pożar lasu w historii Czech miał miejsce również w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. 4 lata temu ogień objął obszar ponad 1000 hektarów. Z żywiołem przez 3 tygodnie walczyło 6 tysięcy strażaków. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: Z kalifornijskiej bazy wystartowała rakieta, która wyniesie na orbitę satelita radarowego dla Wojska Polskiego. To kolejny etap realizacji programu MicroSAR oraz budowy konstelacji Polsaris, która ma zapewnić Polsce niezależne zdolności obserwacji Ziemi. Dzięki technologii SAR armia będzie mogła prowadzić monitoring niezależnie od pory dnia i pogody. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Niedziela słoneczna. Chwilami może się chmurzyć tylko na Pomorzu Zachodnim, ale bez opadów. Od 19 stopni na Podhalu do 25 nad samym morzem, 26 w centrum i 28-29 na zachodzie.
11: Zapraszam.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

po sklepach miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, na przykład rzeźbiarzem. Wyciąłem z złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem uszedłem. Taka była draka.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko nieprasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

0: Jest 11. Na stadionie Górnika Zabrze zaplanowano wielkie świętowanie zdobycia przez drużynę Pucharu Polski. W Cieszynie dziś ostatni dzień 28. przeglądu filmowego Kino na Granicy. To najbardziej gorący okres dla absolwentów szkół średnich. Jutro rozpoczynają się matury.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Górnik Zabrze po raz siódmy w historii, ale po 54 latach przerwy ponownie zdobył piłkarski Puchar Polski. To był finałowy pojedynek klubów z województwa śląskiego. W Warszawie Zabrzanie pokonali wczoraj Raków Częstochowa 2-0. Dzisiaj wielkie świętowanie na stadionie Górnika w Zabrzu. Kibice i mieszkańcy mogą wejść na obiekt od godziny 16. Przygotowano wiele atrakcji. Tymczasem jeszcze w maju Łukasz Podolski ma zostać właścicielem drużyny. Najważniejsze warunki transakcji zostały uzgodnione. Obecnie finalizujemy zapisy umów oraz zabezpieczenia dla obu stron, przekazał kilka dni temu prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Przed 23 maja planowane jest podpisanie umowy dotyczącej sprzedaży klubu. Wcześniej transakcję musi zatwierdzić Rada Miasta. To już ostatni dzień 28. przeglądu filmowego Kino na Granicy. To nie tylko sale projekcyjne. W Cieszynie działa też czeska strefa odpoczynku. Można ją znaleźć przy ulicy Głębokiej. To miejsce przygotowane przez Czeskie Centrum z Warszawy i Czech Turizm i stanowi nie tylko przystanek między seansami, ale może być okazją do wielu czeskich inspiracji, mówi Marta Kasprzak z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego.
2: W ramach Kina na Granicy mamy tutaj pewnego rodzaju Centrum Informacji Turystycznej. Dla mnie osobiście zarówno kino, jak i literatura są powiązane z turystyką, a tutaj na Głębokiej 6 staramy się dać Państwu inspirację do kolejnych wyjazdów, do zwiedzania Republiki Czeskiej, ale również powiedzmy w tym kontekście kulturowym.
0: Festiwal Kino na Granicy dobiega końca. W programie ostatniego dnia są jeszcze m.in. film Zamknięcia, Droga rzadziej przemierzana, Wałęsa, Człowiek z nadziei oraz Mistrz o słowackim łyżwiarzu Andreju Napeli. Niezwykłym wydarzeniem taneczno-muzycznym Mysłowice rozpoczynają świętowanie 666. urodzin miasta. Wszyscy mieszkańcy i chętni mogą wspólnie zatańczyć dzisiaj poloneza. Uroczysty przemarsz tanecznym krokiem zaplanowano z ulicy Grunwaldzkiej na Mysłowicki Rynek. Akcja Poloneza Czas Zacząć ma być jednocześnie próbą bicia rekordu liczby osób tańczących poloneza oraz wspólnym przeżywaniem tradycji, historii i kultury. Na rynku zaplanowano także widowiskową recytację fragmentów Pana Tadeusza.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: To już ostatnie chwile na powtórki, a najlepiej na odpoczynek i walkę ze stresem. Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Jak mówi psycholog Katarzyna Gorgoń, są sposoby na poradzenie sobie z emocjami przed tym ważnym egzaminem.
3: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki trzystopniowy, czyli minimum. W momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, ja mam dalej zrobić, będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał, pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy i maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
0: Dobrze jest też zadbać o swój komfort, dodaje Katarzyna Gorgoń.
3: Czyli o relaks, dzień poprzedzający egzamin, wyspać się, wcześniej pójść spać, zjeść porządne śniadanie, napić się dużo wody, ubrać się tak, żeby mi było też wygodnie, żeby nie musieć myśleć o tym, że coś mnie uwiera, bo to też podnosi ten stres. Przygotować sobie wszystkie rzeczy, które mam wziąć dzień wcześniej, żeby nie myśleć o tym, że ja mogę coś zapomnieć.
0: Maraton maturalny rozpocznie się jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego. Do 25 stopni dziś na termometrach w regionie. Do końca dnia słonecznie, wiać będzie ciepły południowy wiatr.
4: Kwadrans po 10:00. Dariusz Schmidt ma odpowiedzi, których
5: cześć,
4: potrzebujemy dzisiaj. Dzień dobry.
5: No powiem, że nie będzie żadnych zwrotów akcji, tak jak teraz. Tak nuda będzie.
4: Nuda.
5: Po prostu,
4: no
5: to... Błękitne niebo, słońce.
4: Bardzo dobrze. Ostatnio było bardzo intensywnie, to teraz może się trochę ponudzimy w pełnym słońcu.
5: Tak, proszę Państwa, sucha, słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, którą kształtuje wyż z nadpółwyspu Apenińskiego i Rumunii. Z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze. Dlatego w kraju słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie okresami umiarkowane. umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 nawet na zachodzie Polski. Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych, na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich. A w województwie śląskim dziś pogodny dzionek, od rana dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Temperatura teraz w zakresie 15-17 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 23 w Częstochowie i na Jurze do 24 nawet w Katowicach i miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, do 23 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 18 do 21 wysoko w Beskidach, od 11 do 14. Wiatr słaby, zmienny, miejscami z kierunków wschodnich. A ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1024 i powoli, powoli będzie spadać. Biometr dziś tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy praktycznie bezchmurno. Temperatura w zakresie 4-7 stopni, czyli jeszcze dość chłodność, chłodna noc przed nami. Wiatr słaby z południowego wschodu. A jutro cała niedziela 3 maja, również słoneczna i zrobi się jeszcze cieplej na Śląsku. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr nadal słaby z kierunków południowych. No i ta piękna aura pozostanie również w przyszłym tygodniu z nami, przynajmniej do poniedziałku, wtorku. Poniedziałek na krótki rękawek, bym powiedział, bo nadal słonecznie, z małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów, a temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z południa oraz z południowego zachodu. We wtorek nadal ciepło i pogodnie, a tak na horyzoncie środa, czwartek tam troszeczkę może pokropić. No ale też jest potrzebne, a tym się nie przejmuję.
4: Tym na razie się nie przejmuję. Na środa, czwartek, mój drogi, skupmy się na tej pięknej majówce, w końcu pełna, piękna polska wiosna. Bardzo dziękujemy za te informacje.
5: Dzięki serdeczne.
4: Dariusz Schmidt, aktualizacja, a kwadrans po 12, ale mam nadzieję, że nic tam się nie pojawi nieprzewidywalnego.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Białoruski opozycjonista Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Uroczystość obserwuje nasza reporterka. To gra polityczna ze strony Karola Nawrockiego, tak premier mówi o planach powołania rady, która ma zająć się opracowaniem nowej konstytucji. Z Polski do chorwackiej Rijeki pociągiem. Już od wtorku rusza nowe połączenie. Najwyższe państwowe odznaczenie Order Orła Białego w rękach Andrzeja Poczobuta. Opozycjonista dostał wyróżnienie pół roku temu, ale przez 5 lat był więziony przez białoruski reżim. Dzisiaj prezydent mówił, że nasz rodak wykazał się niezłomnością i hartem ducha. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na Placu Zamkowym w Warszawie i obserwuje uroczystość.
2: A to wydarzenie organizowane na Zamku Królewskim ma bardzo podniosły charakter. Zgodnie z wieloletnią tradycją osoby odznaczone w Dniu Święta Konstytucji są zapraszane do sali wielkiej, najbardziej reprezentacyjnej sali na zamku. No i właśnie w takim otoczeniu Andrzej Poczobut dosłownie kilka minut temu odebrał to najwyższe i najstarsze państwowe odznaczenie. Prezydent Karol Nawrocki, tak jak mówiłeś, wręczając Order Orła Białego opozycjoniście, podkreślał jego hart ducha, jego niezłomność, to, że ponad 5 lat temu tak naprawdę wytrwał w białoruskim więzieniu i nie został złamany. Przypomnijmy, że 28 kwietnia, bo wtedy, we wtorek, został wypuszczony w ramach wymiany więźniów politycznych. Nasz rodak jest już w Polsce, przeszedł szereg badań, a dzisiaj właśnie odbiera to najwyższe odznaczenie państwowe przyznane 11 listopada ubiegłego roku.
1: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Pomysł powołania Rady do spraw nowej konstytucji to gra polityczna ze strony prezydenta, tak uważa premier Donald Tusk. Wcześniej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że dzisiaj Karol Nawrocki powoła gremium. Dojdzie do tego na Zamku Królewskim w Warszawie. Donald Tusk przed wylotem do Armenii powiedział dziennikarzom, że tak naprawdę nie ma idealnej konstytucji. Zdaniem szefa rządu najważniejsze jest, aby przestrzegać obowiązujących przepisów.
3: Najlepszym lekarstwem na polityczne zamieszanie są rządy prawa i takie zdrowe reguły demokracji. Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie, a Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności.
1: Zaproszenie do pracy w Radzie do spraw nowej konstytucji trafiły w czwartek do przedstawicieli klubów i kół poselskich. Według słów Rafała Leśkiewicza w skład Rady mają wejść także eksperci, tu cytat, przedstawiciele różnych światopoglądów. Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Miałaby ona wzmocnić rolę prezydenta. W najbliższy wtorek do sprzedaży trafią bilety kolejowe do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy w czasie nadchodzących wakacji. Będzie je obsługiwać spółka PKP Intercity. W tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
4: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku, więc przed nami intensywny czas wakacji.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca. Produkcja piwa w Czechach wciąż maleje, a jego spożycie znalazło się właśnie na rekordowo niskim poziomie. Najnowsze dane Czeskiego Związku Browarów i Słodowni potwierdzają trend obserwowany od kilku lat.
5: 20 milionów hektolitrów, tyle piwa wyprodukowały w ubiegłym roku czeskie browary. To o ponad 4% mniej niż rok wcześniej. Z kolei konsumpcja piwa, mimo systematycznego spadku, na tle Europy pozostaje wysoka. W zeszłym roku przeciętny Czech wypił 121 litrów tego trunku, o 8 litrów mniej niż rok wcześniej. Dane potwierdzają również zmianę nawyków konsumpcyjnych. Coraz częściej Czesi rezygnują z klasycznego jasnego leżaka na rzecz piw smakowych i bezalkoholowych. Coraz większa część piwa spożywana jest w domach zamiast gospodach. Obecnie to już niemal 3/4 całej konsumpcji. Czeska kultura piwna pozostaje silna, ale coraz częściej mówi się o jej ciemnej stronie. Szacuje się, że nawet 18% populacji spożywa alkohol w sposób ryzykowny, zwiększający prawdopodobieństwo problemów zdrowotnych, społecznych i rodzinnych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj pogodnie, tylko chwilami może się chmurzyć na Pomorzu Zachodnim, ale bez opadów. Na południu porywisty wiatr. W Zakopanem 19 stopni, w Rzeszowie 23, w Krakowie i Augustowie 24, w Warszawie i Gdańsku 26, w Poznaniu 27, a w Szczecinie i Wrocławiu 28.
6: Autopromocja.

0: skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA, drogi,
1: u mnie. Raz, dwa, trzy, w.

0: miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła?
1: Gdzie?
0: Gdzieś na Mazurii. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to ćpanie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: Gruby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II. Nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa. Każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej

0: jest 12. W dniu Narodowego Święta pochodzący z Katowic reżyser Lech Majewski nagrodzony orderem Orła Białego. Premier w drodze do Armenii komentował zapowiedź prezydenta dotyczącą powołania Rady do spraw nowej konstytucji. Wieczorem na terenie klubu Skarpa Bytom podjęta zostanie próba bicia rekordu we wspólnym tańcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Aktor filmowy i teatralny, pisarz, poeta, malarz i scenarzysta urodzony w Katowicach Lech Majewski został odznaczony przez prezydenta RP orderem Orła Białego za osiągnięcia artystyczne. W swojej twórczości reżyser wielokrotnie akcentował pochodzenie ze Śląska. W 1996 roku Lech Majewski zadebiutował jako librecista i kompozytor wraz z Józefem Skrzekiem, pisząc autobiograficzną operę Pokój Saren. Premiera w Operze Śląskiej zdobyła Nagrodę Złotej Maski. W 1999 roku artysta wyreżyserował film Wojaczek o poecie pochodzącym z Mikołowa. W 2000 roku Lech Majewski został członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i nakręcił epicki film o śląskich górnikach żyjących w okultystycznej komunie pod tytułem Angelus. W 2019 po zdjęciach w Utah, Los Angeles, Rzymie i śląskich zamkach ukończył pracę nad Doliną Bogów. Od 2023 roku wybitny reżyser jest honorowym obywatelem Katowic. W czasie dzisiejszej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczenie Orła Białego odebrał uwolniony po 5 latach z białoruskiego łagru dziennikarz Andrzej Poczobut. Na niego order czekał od 11 listopada. W swoim wystąpieniu działacz demokratyczny dziękował rządom Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz jego uwolnienia. Coś, co wszystkich nas łączy, to polskość, przypomniał Andrzej Poczobut. Na razie jednak polityków wciąż więcej dzieli niż łączy. Premier Donald Tusk uważa, że ewentualna zmiana konstytucji ma zadbać o interes polityczny Karola Nawrockiego. Według słów rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, dziś Karol Nawrocki powoła Radę do spraw nowej konstytucji i dojdzie do tego na Zamku Królewskim. Donald Tusk mówił przed wylotem do Armenii, że prezydent wie, że jego pomysły nie zyskają większości konstytucyjnej w Sejmie.
2: Żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, na ustrój Polski, wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby przez ostatnie 8 lat, żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego. Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać. I trudno mi będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego.
0: Zaproszenia do pracy w Radzie do spraw nowej konstytucji trafiły w czwartek do przedstawicieli klubów i kół poselskich. Według słów Rafała Leśkiewicza w skład Rady mają wejść również eksperci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Trwa długi majowy weekend. Policjanci przypominają, że dziś nie każdy samochód może poruszać się po drogach. Do godziny 22 obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
3: To ważne ograniczenie ma na celu poprawę przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia samochodów osobowych. Za złamanie zakazu kierowca ciężarówki może zostać ukarany kwotą od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla zarządzającego transportem 1000 zł.
0: Zakaz ten nie dotyczy autobusów, a także pojazdów, które przewożą lekarstwa, żywe zwierzęta, artykuły szybko psujące się oraz paliwa. Wieczorem na terenie klubu Skarpa Bytom podjęta zostanie próba bicia rekordu we wspólnym tańcu do piosenki Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Bicie rekordu świata we wspólnym tańcu jest elementem projektu Pauliny Czapek, a tancerki, choreografki i DJ-ki związanej z kulturą hip-hopową. Na bicie rekordu zostali zaproszeni uczestnicy z całej Polski, m.in. z Krakowa, Kielc, Gdańska czy Białegostoku. By osiągnąć cel, razem musi zatańczyć minimum 500 osób. Na 16.30 zaplanowana została lekcja, na której będzie można przećwiczyć układ taneczny. Od 23 do 25 stopni dziś w regionie. Do końca dnia pogodnie, bez opadów, ze stabilnym ciśnieniem. Słonecznie i ciepło będzie także jutro.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Kwadrans po 10. Dariusz Schmidt ma odpowiedzi, których
1: cześć,
0: potrzebujemy dzisiaj. Dzień dobry.
1: No powiem, że nie będzie żadnych zwrotów akcji, no, tak jak teraz. Tak nuda będzie.
0: Nuda,
1: po prostu,
0: no
1: to jest... Błękitne niebo, słońce.
0: Bardzo dobrze. Ostatnio było bardzo intensywnie, to teraz może się trochę ponudzimy w pełnym słońcu.
1: Tak, proszę państwa, sucha słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, którą kształtuje wyż z nadpółwyspu Apenińskiego i Rumunii. Z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze. Dlatego w kraju słonecznie, jedynie na południowym wschodzie, zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 nawet na zachodzie Polski. Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych. Na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich. A w województwie śląskim dziś pogodny dzionek od rana, dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Temperatura teraz w zakresie 15-17 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 23 w Częstochowie i na Jurze do 24 nawet w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 23 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 18 do 21 wysoko w Beskidach, od 11 do 14. Wiatr słaby, zmienny, miejscami z kierunków wschodnich. A ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1024 i powoli, powoli będzie spadać. Biometr dziś tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy, no praktycznie bezchmurno, temperatura w zakresie 4-7 stopni, czyli no jeszcze dość chłodność, chłodna noc przed nami. Wiatr słaby z południowego wschodu. A jutro cała niedziela 3 maja również słoneczna i zrobi się jeszcze cieplej na Śląsku. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr nadal słaby z kierunków południowych. No i ta piękna aura pozostanie również w przyszłym tygodniu z nami, przynajmniej do poniedziałku, wtorku. Poniedziałek na krótki rękawek bym powiedział, bo nadal słonecznie, z małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów, a temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z południa oraz z południowego zachodu. We wtorek nadal ciepło i pogodnie, a tak na horyzoncie środa, czwartek tam troszeczkę może pokropić.
0: No, ale to też jest potrzebne,
1: a tym się nie przejmuję.
0: Tym na razie się nie przejmuję. Na środa, czwartek, mój drogi, skupmy się na tej pięknej majówce, w końcu pełna, piękna polska wiosna. Bardzo dziękujemy za te informacje.
1: Dzięki serdeczne.
0: Dariusz Schmidt, aktualizacja, a kwadrans po 12, ale mam nadzieję, że nic tam się nie pojawi nieprzewidywalnego.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Poczobut osobiście odebrał najwyższe państwowe odznaczenie. Na Zamku Królewskim opozycjoniście wręczono Order Orła Białego. O tym, jak ważne jest NATO, ma z europejskimi przywódcami rozmawiać premier. Szef rządu poleciał na rozmowy po decyzji Amerykanów o wycofaniu wojsk z Niemiec. W Krakowie zabił dzwon Zygmunt, dał sygnał do rozpoczęcia uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Andrzej Poczobut osobiście odebrał najwyższe państwowe odznaczenie, Order Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki czekał pół roku, aby wręczyć naszemu rodakowi to odznaczenie. Udało się to w wyjątkowym momencie, dniu Święta Konstytucji. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała moment uhonorowania opozycjonisty więzionego przez białoruski reżim. Witaj, Agnieszko.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie słowa padły w trakcie tej uroczystości?
3: No, prezydent Karol Nawrocki mówił, że Andrzej Poczobut to bohater, człowiek niezłomny, który dla walki o prawdę historyczną, o żołnierza HK, ale też o prawach człowieka i o demokrację, nie poddał się białoruskiemu reżimowi.
4: Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
3: A nasz rodak Andrzej Poczobut, odbierając to odznaczenie, nie krył, że czuje się onieśmielony. Dziękując za wyróżnienie, podkreślał, że to nie on jest bohaterem tej uroczystości.
5: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony.
3: Prezydent Orderem Orła Białego uhonorował też trzy inne osoby, m.in. wieloletnią dyrygentkę Orkiestry Polskiego Radia Amadeus Agnieszkę Duczmal.
2: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Premier Donald Tusk wyleciał do Armenii, aby przekonywać przywódców państw europejskich o znaczeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef rządu przed odlotem do Erywania mówił, że tylko wzajemny szacunek do odrębnych wartości może zapewnić bezpieczeństwo na świecie.
6: Od pewnego czasu obserwujemy taką skłonność do kwestionowania NATO, czy NATO jest potrzebne, czy nie. Próby także rozbicia czy osłabienia Unii Europejskiej. Dla mnie wspólnota Zachodu, i nie mówię o geografii, mówię o wartościach politycznych, jest warta utrzymania za wszelką cenę. Nie należy ulegać jakimś prowokacjom, politycznym kaprysom tego czy innego lidera światowego. Trzeba bardzo konsekwentnie bronić tych relacji.
2: Bezpieczeństwo Europy i wyzwania związane z zieloną transformacją będą głównymi tematami szczytu Unia Europejska-Armenia oraz 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Premier Donald Tusk przeprowadzi rozmowy dwustronne z liderami państw, w tym z prezydentem Ukrainy, oraz weźmie udział w spotkaniach grupowych. W czwartek prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Dźwięk dzwonu Zygmunt dał sygnał do rozpoczęcia uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 maja w Krakowie. Dzwonnicy uruchomili słynny dzwon, pociągając za sznury chwilę przed mszą za ojczyznę, która teraz odprawiana jest w katedrze na Wawelu. Tradycyjne uruchomienie dzwonu przyciągnęło na Wawel tłumy.
7: Niezapomniane wrażenia i ekscytacja bardzo, bardzo mocna. Ważny dzień, święto, tak? I no, chcieliśmy też dzieciom pokazać tutaj kawał historii.
8: Jest odlewem z dział wszystkich, nie? A jednocześnie niesie pokój, radość, piękny dźwięk, niezapomniany. I niesie radość, pokój, no wszystko, co człowiek by sobie życzył.
2: Po mszy z Wawelu drogą królewską przed grup nieznanego żołnierza na placu Matejki przejdzie pochód patriotyczny. Przed pomnikiem na placu Matejki odbędą się główne uroczystości. Weźmie w nich udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na Łotwie wkrótce otwarty zostanie nietypowy hotel urządzony w starych wagonach kolejowych. To propozycja dla osób szukających wyjątkowych wrażeń z nutą klimatu retro.
9: Wagony pochodzą z dawnych składów pasażerskich kursujących między Rygą a Moskwą. Zostały kupione 2 lata temu i przetransportowane do nadbałtyckiej Windawy. Hotel był gotowy na przyjęcie gości już w zeszłym roku, jednak z powodów formalnych nie został wtedy udostępniony. Na obiekt składa się 5 wagonów, 4 sypialne i 1 restauracyjny. Największe wrażenie robią zachowane przedziały, w których dawniej podróżowały m.in. gwiazdy radzieckiej estrady. W wagonach zachowano oryginalne wyposażenie. Każdy przedział przeznaczony jest dla 2-3 osób. Właściciel podkreśla, że jest to sposób na spełnienie marzenia o noclegu w prawdziwym wagonie kolejowym, ale bez pośpiechu, hałasu i stresu związanego z podróżą. Cena noclegu to 40 euro w małym przedziale i 60 euro w dużym. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: Klimat. Niemal w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Wałbrzychu i Czerniawie na Dolnym Śląsku umiarkowana. 58% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Świąteczne popołudnie pogodne i bez opadów, tylko chwilami na północnym zachodzie będzie się chmurzyć, na południu porywisty wiatr. Najcieplej na zachodzie 28 stopni, w centrum 26, a na Podhalu 19.
11: Autopromocja. Od czego zacząć?

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni, tak jak 21 Savage.

0: Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnych.

0: Jest 13. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego świętowano w Katowicach. Urodzony w Katowicach reżyser Lech Majewski został uhonorowany Orderem Orła Białego. Dziś ostatni dzień skrzydlatej majówki na lotnisku w bielskich Aleksandrowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. A na początek krótko, utrudnienia zgłaszane przez Koleje Śląskie na linii S1 Gliwice-Częstochowa występują opóźnienia w ruchu pociągów. Powodem jest brak zasilania na odcinku Katowice-Dąbrowa Górnicza. Mieszkańcy Katowic uczcili Święto Narodowe 3 maja i rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Obchody rozpoczęły się mszą w archikatedrze Chrystusa Króla. Następnie zebrani przeszli pod pomnik powstańców śląskich, gdzie złożono kwiaty. Z uczestnikami obchodów rozmawiał Wawrzyniec Sobota.
2: Na pewno jest to wyjątkowa data. Naszym zadaniem jako Polaków jest i też klas mundurowej jako kadetów jest też reprezentowanie nas i wszystkich Polaków podczas tego dnia.
3: Dla nas jako dla Polaków jest wyjątkowy, bo jest to dzień, gdzie powstał jeden z najważniejszych dokumentów, czyli Konstytucja.
4: Robiłam od samego początku, żeby zawsze któreś dziecko i widziały, że trzeba świętować, wiedzieć za co dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wolności naszego kraju. Za wolność i za to, że mamy tak, jak mamy. Może jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale za to, co mamy.
0: Konstytucja 3 maja była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim na świecie. Uchwalono ją w 1791 roku. Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Był to zwycięski zryw Ślązaków w walce o przynależność do Polski. Pochodzący z Katowic, znany na całym świecie reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadawane za wyjątkowe zasługi. Reżyser w 2023 roku został honorowym obywatelem Katowic. Krótko po tym w rozmowie w Radiu Katowice z Ewą Niewiadomską mówił, że jego rodzinne miasto zawsze było dla niego ważne.
5: To jest moje miasto rodzinne i zawsze starałem się tworzyć projekty tutaj. Jeżeli miałem nawet międzynarodowy film typu Dolina Bogów, gdzie właściwie wszystko się dzieje w Ameryce, to jednak część Ameryki kręciłem w Katowicach i tu ściągnąłem i Johna Malkovicha, i Josha Hartnetta, i dziewczynę Bonda, czyli Berenice Marlowe.
0: W trakcie dzisiejszej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Order Orła Białego odebrał także polski działacz na Białorusi, dziennikarz Andrzej Poczobut, który we wtorek odzyskał wolność po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dziś ostatni dzień skrzydlatej majówki na lotnisku w bielskich Aleksandrowicach. Dla fanów lotnictwa to okazja, by zwiedzić zakłady szybowcowe, poznać historię 90-letnich obiektów lotniska oraz zobaczyć w locie różnego typu maszyny. To też element tegorocznego programu Polskiej Stolicy Kultury, bo nasze szybowce to część dziedzictwa regionu, mówi Kuba Krajewski z bielskiego ratusza.
6: Bielsko i Biała były nazywane miastem 100 przemysłów i 1000 możliwości. Tutaj ta kreatywność, ta myśl techniczna jest jakby w naszym miejskim DNA i szybowce, czyli środek komunikacji, środek latający, który wykorzystuje siły natury, jest wspaniały pod tym względem. Właśnie splata jednocześnie historię, technikę, przemysł i naturę.
0: Szybowce powstają w Bielsku Białej od 80 lat. Co najmniej kilkuset uczestników spodziewają się organizatorzy kolejnej zagłębiowskiej masy krytycznej. Wydarzenie odbędzie się po raz 19. Rowerzyści wyruszą sprzed dworca głównego w Sosnowcu o godzinie 15 do mety na plaży miejskiej w Będzinie. Zabezpieczani przez służby pokonają 13 km nad Czarną Przemszą. Na mecie w Będzinie na uczestników czekać będzie zupa pomidorowa. Jak co roku przewidziano również rowery do wygrania. W tym roku będzie ich 19. Do 25 stopni dziś w regionie. Do końca dnia pogodnie, bez opadów. Słonecznie i ciepło będzie również jutro.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w święto Konstytucji mówi o potrzebie jej zmiany. Powołał Radę, która ma przygotować nową ustawę zasadniczą. Rocznica uchwalenia Konstytucji świętowana jest także w Krakowie. Obchody rozpoczęło uruchomienie dzwonu Zygmunt. Na starcie było niemal 7 tysięcy zawodników. Przez stolicę przebiegł 34. bieg Konstytucji. Czas na zmianę Konstytucji z 1997 roku. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym mówił, dlaczego trzeba ten najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała całego przemówienia prezydenta. Agnieszko, powiedz, jakie argumenty przedstawił Karol Nawrocki za zmianą ustawy zasadniczej.
2: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach. Nasi rodacy wiedzieli, że nawet tak nowoczesny akt jak Konstytucja 3 maja będzie wymagał zmian, mówił prezydent, dlatego dziś musimy rozpocząć debatę.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
2: W Radzie do spraw nowej Konstytucji będzie pracowało kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządzących przyjmie zaproszenie do tej pracy. Wiemy natomiast, że premier Donald Tusk już odniósł się do tej inicjatywy, sugerując, aby przestrzegać obecnej Konstytucji, a wszystko w państwie będzie się układało.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. To była Warszawa. Tłumy biorą udział w krakowskich uroczystościach 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęło uruchomienie dzwonu Zygmunt oraz msza święta w katedrze na Wawelu. Następnie ze wzgórza Wawelskiego drogą królewską przed grup nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny.
4: To jest nasza tradycja. Rokrocznie przychodzimy na uroczystości pod Wawelem.
5: Każdy Polak powinien uczestniczyć właśnie 3 maja w tym marszu.
6: W naszym kochanym Krakowie cieszymy się. Mamy możliwość zobaczenia przepięknej tradycji, jaka jest przed nami. Przepiękne stroje i żołnierzy.
7: Patriotycznie.
8: Patriotycznie.
7: Aż ciarki przechodzą.
1: O 17:00 krakowianie i turyści tradycyjnie zgromadzą się na małym rynku, aby uczestniczyć w krakowskiej lekcji śpiewania. Agnieszka Chorzępa i Ukrainiec Aleksiej Pysarew wygrali 34. bieg Konstytucji 3 maja w stolicy. Na starcie stanęło blisko 7 tysięcy uczestników, ale nie tylko biegaczy, bo z 5-kilometrową trasą mierzyli się też zawodnicy na wózkach oraz chodziarze z kijkami.
9: Agnieszka Chorzępa, ZSW Warszawa. 15:55, więc zrobiłam, co miałam zrobić. Pierwszy raz wystartowałam, więc myślę, że z każdą edycją będę się tylko poprawiać. W ogóle to jest całkiem coś innego niż na stadionie, gdzie startuję na co dzień. To jest taka atmosfera, te tłumy na drodze tak niosły.
10: Ernest Wirecki, jestem z Krakowa. W Warszawie na biegu Konstytucji pierwszy raz. Dla mnie bardzo szczęśliwy, bo nabiegałem drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej. Kibice, otoczka Konstytucji 3 maja tylko dodała energii. Drugie miejsce trzymałem w zębach, żeby tego nie wypuścić i cieszyć się tą majówką z takim wynikiem, prawdopodobnie rekordem życiowym.
1: Bieg jest częścią warszawskiej triady biegowej, do której należą też bieg Powstania Warszawskiego oraz bieg Niepodległości. Od nieznanego lokalnego działacza do jednej ze wschodzących gwiazd francuskiej lewicy. Taką drogę przeszedł w zaledwie kilka tygodni nowo wybrany czarnoskóry mer podparyskiego miasta Saint-Denis, Bali Bakayoko. Dzisiaj we francuskiej stolicy odbędzie się antyrasistowska demonstracja w obronie polityków, którzy tak jak on wywodzą się z afrykańskiej imigracji.
11: Dzisiejsza demonstracja ma być kontynuacją protestu z początku miesiąca w obronie mera Saint-Denis, który stał się celem ataków części prawicowych mediów. Ten człowiek jest jednym z nas i mówi za nas wszystkich, grzmiał wtedy Jean-Luc Mélenchon. Uwzględniany od kilku tygodni w sondażach Bali Bakayoko w niektórych badaniach wyprzedza historycznego lidera radykalnej lewicy. Pojawił się także w rankingach najbardziej popularnych francuskich polityków, a jego notowania systematycznie rosną. W niektórych mediach pojawiają się nawet komentarze o francuskim Obamie. I spekulacje o możliwym starcie pierwszego czarnoskórego polityka w wyborach prezydenckich we Francji. Nie mam ogólnokrajowych ambicji. Chcę stworzyć warunki, by Jean-Luc Mélenchon, nasz kandydat, mógł zjednoczyć jak najwięcej osób. Zapewnia Bali Bakayoko. Według obserwatorów Maire Saint-Denis stał się twarzą promowanej przez Mélenchona nowej Francji, czyli koncepcji nowego społeczeństwa opartego na imigrantach, która ma być głównym hasłem radykalnej lewicy w wyborach prezydenckich. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj pogodnie, chwilami może się chmurzyć na Pomorzu Zachodnim, poza tym bez opadów. Na południu możliwy porywisty wiatr. W Zakopanem 19 stopni, w Zamościu 23, w Suwałkach 24, w Warszawie 26, a w Gorzowie i Legnicy 28.
8: Autopromocja.
12: Kwadrans po 10. Dariusz Schmidt ma odpowiedzi, których
13: cześć,
12: potrzebujemy dzisiaj. Dzień dobry.
13: No powiem, że nie będzie żadnych zwrotów akcji, no. Tak jak teraz. Tak nuda będzie.
12: Nuda.
13: Po prostu,
12: no to...
13: Błękitne niebo, słońce.
12: Bardzo dobrze. Ostatnio było bardzo intensywnie, to teraz może się trochę ponudzimy w pełnym słońcu.
13: Tak, proszę Państwa, sucha, słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, którą kształtuje wyż z nadpółwyspu Apenińskiego i Rumunii. Z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze. Dlatego w kraju słonecznie, jedynie na południowym wschodzie, zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 nawet na zachodzie Polski. Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych. Na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich. A w województwie śląskim dziś pogodny dzionek, od rana dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Temperatura teraz w zakresie 15-17 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 23 w Częstochowie i na Jurze do 24 nawet w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 23 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 18 do 21 wysoko w Beskidach, od 11 do 14. Wiatr słaby, zmienny, miejscami z kierunków wschodnich. A ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1024 i powoli, powoli będzie spadać. Biometr dziś tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy, no praktycznie bezchmurno, temperatura w zakresie 4-7 stopni, czyli no jeszcze dość chłodność, chłodna noc przed nami. Wiatr słaby z południowego wschodu. A jutro cała niedziela 3 maja, również słoneczna i zrobi się jeszcze cieplej na Śląsku. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr nadal słaby z kierunków południowych. No i ta piękna aura pozostanie również w przyszłym tygodniu z nami, przynajmniej do poniedziałku, wtorku. Poniedziałek na krótki rękawek, bym powiedział, bo nadal słonecznie, z małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów, a temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z południa oraz z południowego zachodu. We wtorek nadal ciepło i pogodnie. No tak na horyzoncie środa, czwartek tam troszeczkę może pokropić. No, ale też
12: na
13: tym się nie przejmuję.
12: Tym na razie się nie przejmuję. Na środa, czwartek, mój drogi, skupmy się na tej pięknej majówce. W końcu pełna, piękna polska wiosna. Bardzo dziękujemy za te informacje.
13: Dzięki serdeczne.
12: Dariusz Schmidt, aktualizacja, a kwadrans po 12, ale mam nadzieję, że nic tam się nie pojawi nieprzewidywalnego.

weeping. Why do you cheat me this way, princess?

0: i jest 14. Strażacy z województwa śląskiego gaszą teraz dwa pożary lasów. Za chwilę też o utrudnieniach drogowych i kolejowych w regionie. A w Bielsku-Białej uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent Karol Nawrocki powołał radę, która ma opracować nową konstytucję.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Strażacy walczą z dwoma pożarami. Płonie młodnik leśny w Mysłowicach oraz las w Wilkowicach w powiecie bielskim. W obu przypadkach sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Ogień może się rozprzestrzeniać. Nie ma natomiast informacji o sąsiedztwie zabudowań. Służby przestrzegają przed rozpalaniem ognia w otoczeniu przyrody. W lasach jest sucho, utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. Skrzyżowanie drogi krajowej 78 i drogi wojewódzkiej 913 w Nowej Wsi w powiecie będzińskim jest w tej chwili zablokowane. Doszło tam do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów. 6 osób zostało poszkodowanych, ale ich obrażenia są lekkie. Na miejscu działają służby. Wyznaczono objazdy. I nazbierało się utrudnień. Pociągi na odcinku od Katowic do Dąbrowy Górniczej są opóźnione. Napięcie trakcyjne zostało czasowo wyłączone w związku z sygnalizacją pożaru. Jak przekazał rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, pociągi znowu kursują, ale notują opóźnienia, nawet do 70 minut.
2: W związku z tymi utrudnieniami wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w pociągach Kolei Śląskich Intercity. Problemy są również na odcinku z Katowic do Mysłowic, gdzie wprowadzono ruch jednotorowy.
0: W popołudniowym szczycie majówkowych powrotów pociągi powinny już kursować zgodnie z rozkładem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Były kwiaty pod pomnikiem Konfederatów Barskich, msza za ojczyznę oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego na Placu Wojska Polskiego. Tak w Bielsku-Białej uczczono oficjalnie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dopełnieniem obchodów będzie wieczorny koncert w Bielskim Centrum Kultury, który ma uświetnić rocznicę Konstytucji, ale też 75. rocznicę zjednoczenia miast Bielsko i Biała. Nieco inne niż zwykle, mówi wiceprezydent Adam Ruśniak.
3: Bo przypomnę, że w 1951 roku nasze miasta się połączyły, a zatem, aby obok tych standardów z tamtych lat muzycznych, również trochę historii z tamtego czasu i trochę ciekawostek. Tak więc myślę, że będzie to coś innego niż zwykle jesteśmy przyzwyczajeni słuchać i oglądać na tych koncertach, a zarazem bardzo ciekawe. No i myślę, że to będzie takie zacne i godne upamiętnienie tego wyjątkowego momentu w historii naszego kraju.
0: Koncert Bielsko i Biała, 75 lat razem, rozpocznie się o godzinie 18. Prezydent powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. Karol Nawrocki podkreślił, że konstytucja uchwalona w 1997 roku była potrzebna i dobra na tamte czasy, ale dziś konieczna jest nowa ustawa zasadnicza.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
0: Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy konstytucja jest źle napisana, czy ci, którzy mają ją stosować, nie dopełniają tego obowiązku. Jeśli jest dojrzałości i chęci do współpracy, to nie przepisy są do wymiany, to my możemy się poprawić. Tak komentował decyzję prezydenta o powołaniu rady na trzeciomajowych uroczystościach w Krakowie wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca dnia w regionie słonecznie, bez opadów, temperatura do 25 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Korpus Rady do spraw nowej konstytucji powołał prezydent. To rada, która ma się zająć opracowaniem nowej ustawy zasadniczej. W najbliższy piątek program SAFE stanie się faktem. Wtedy ma zostać podpisana umowa na pożyczkę, z której pieniądze trafią na zbrojenia. Rosyjskie drony uderzyły na Ukrainie w autobus, którym podróżowało około 40 dzieci. Karol Nawrocki powołał Korpus Rady do spraw nowej konstytucji. Prezydent podczas obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, że władza nie może być rozdrobniona.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
5: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział też powołanie Rady Konstytucyjnej, która zajmie się nową ustawą zasadniczą. W jej skład wejdą delegaci klubów i kół oraz eksperci. Zapraszam wszystkich do pracy nad nową konstytucją, mówił prezydent. Program SAFE ma być podpisany w najbliższy piątek, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej na obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Krakowie zadeklarował, że Polska do 2030 roku zbuduje najsilniejszą armię w Europie, jeśli program wejdzie w życie.
6: Nie ma czasu do stracenia. Ojczyzna naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Nie ma czasu na głupie waśnie i spory, które doprowadzają tylko do satysfakcji naszych wrogów. Bo nikomu nie polecam, żeby się zmieniał, ale każdego proszę o to, żeby czuł się współodpowiedzialny za Polskę, za przyszłość, za nadzieję.
5: W programie SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano ponad 43 miliardy euro, które zostaną wykorzystane m.in. na tarczę wschód, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Całe zaplanowane na zbrojenia środki trzeba wydać do 2030 roku. Z kolei zobowiązania finansowe Polska będzie spłacać po 10-letnim okresie karencji przez 45 lat. Autobus przewożący dzieci zaatakowany przez rosyjskie drony. Jedno z dzieci zostało ranne. Do ataku doszło na stacji benzynowej w obwodzie dniepropetrowskim. Oprócz autobusu uszkodzona została też ciężarówka. W sumie ucierpiało 6 osób. Autobus przewoził około 40 dzieci. Była 8 rano, zatrzymaliśmy się i wypuściliśmy dzieci, żeby skorzystał. I właśnie wyszły, przeleciał dron. Myślałem, że przeleci. Kolega powiedział, że się nie dostał. Miał wszystko, co mieliśmy. Powiadał kierowcy przetransportny, rana ekologiczna. Instytucji trzeciej inspiruje, napisał prezydent Litwy Gitanas Nausieda w życzeniach opublikowanych w mediach społecznościowych. W Wilnie odbyły się uroczystości z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
7: Z całego serca gratuluję prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu z okazji święta Konstytucji 3 maja, czytamy we wpisie litewskiego przywódcy. Duch Konstytucji 3 maja nadal inspiruje Litwę i Polskę do wspólnego działania na rzecz dobrobytu naszych obywateli, bezpieczeństwa naszych krajów oraz regionalnego przywództwa w Europie, podkreślił prezydent. Tymczasem na Wileńskiej Roście przy mauzoleum, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyły się tradycyjne uroczystości organizowane przez polską ambasadę na Litwie.
8: Polacy mają świadomość, że konstytucja jest takim łącznikiem i symbolem nie tylko jeśli chodzi o historię, ale i o teraźniejszość.
7: Mówił wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Popołudnie pogodne i bez opadów, tylko chwilami na północnym zachodzie będzie się chmurzyć, na południu porywisty wiatr. Najcieplej na zachodzie 28 stopni, w centrum 26, na Podhalu 19.
9: Autopromocja. Graj.
10: Kwadrans po 10. Dariusz Schmidt ma odpowiedzi, których cześć, potrzebujemy dzień dzisiaj. Dzień dobry.
11: No powiem, że nie będzie żadnych zwrotów akcji, no, tak jak teraz. Tak nuda będzie.
10: Nuda,
11: po prostu.
10: No to...
11: Błękitne niebo, słońce.
10: Bardzo dobrze. Ostatnio było bardzo intensywnie, to teraz może się trochę ponudzimy w pełnym słońcu.
11: Tak, proszę państwa, sucha, słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, którą kształtuje wyższy z nad Półwyspu Apenińskiego i Rumunii. Z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze. Dlatego w kraju słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie okresami temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach

0: Podgórskich oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 nawet na zachodzie Polski. Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych, na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich. A w województwie śląskim dziś pogodny dzionek, od rana dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Temperatura teraz w zakresie 15-17 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 23 w Częstochowie i na Jurze do 24 nawet w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 23 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 18 do 21 wysoko w Beskidach, od 11 do 14. Wiatr słaby, zmienny, miejscami z kierunków wschodnich. A ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1024 i powoli będzie spadać. Biometr dziś tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy praktycznie bezchmurno. Temperatura w zakresie 4-7 stopni, czyli jeszcze dość chłodna noc przed nami. Wiatr słaby z południowego wschodu. A jutro, cała niedziela 3 maja, również słoneczna i zrobi się jeszcze cieplej na Śląsku. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr nadal słaby z kierunków południowych. No i ta piękna aura pozostanie również w przyszłym tygodniu z nami, przynajmniej do poniedziałku, wtorku. Poniedziałki rękawek, bym powiedział, bo nadal słonecznie, z małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów, a temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z południa oraz z południowego zachodu. We wtorek nadal ciepło i pogodnie, a tak na horyzoncie środa, czwartek tam troszeczkę może pokropić.
1: No, ale też jest potrzebne,
0: a tym się nie przejmujemy.
1: Tym na razie się nie przejmuję. Na środa, czwartek, mój drogi, skupmy się na tej pięknej majówce, w końcu pełna, piękna polska wiosna. Bardzo dziękujemy za te informacje.
0: Dzięki serdeczne.
1: Dariusz Schmidt, aktualizacja Akwadrans po 12, ale mam nadzieję, że nic tam się nie pojawi nieprzewidywalnego.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekaj. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dzisiaj

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest.

0: i jest 15. Dwie młode kobiety poszukiwane są przez policję w województwie śląskim. W przypadku jednej z zaginionych jest obawa zagrożenia życia. Reżyser Lech Majewski, honorowy obywatel Katowic, odznaczony orderem Orła Białego. Mieszkańcy Mysłowic zatańczą dziś wspólnie poloneza.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Policjanci z Częstochowy poszukują zaginionej 27-letniej Wiktorii Chudzińskiej i proszą o pilną pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje w jej sprawie, bo istnieje zagrożenie życia i zdrowia zaginionej. Policja nie ujawnia, skąd takie obawy. 27-latka ostatni raz widziana była dzisiaj około 9 w Częstochowie przy ulicy Sikorskiego. Jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy do ramion. Jej zdjęcie można znaleźć w mediach społecznościowych śląskiej policji. Z kolei policja Rajczy poszukuje 34-letniej Patrycji Jończy. Kobieta wyszła wczoraj z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie blond włosy. W chwili zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę i niebieskie spodnie dresowe. Kwiaty pod pomnikiem powstańców śląskich w Katowicach złożyli przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich władz oraz instytucji. W ten sposób uczczono dwie rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego. Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreśla znaczenie obu wydarzeń dla historii Polski.
2: Druga, nie mniej ważna, myślę nie tylko dla Ślązaków, ale też dla całej Polski, to właśnie 105. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, tego zwycięskiego, tego, który doprowadził do włączenia części Górnego Śląska do macierzy, czyli do Rzeczypospolitej.
0: Konstytucja 3 maja była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim na świecie. Uchwalono ją w 1791 roku. Zaś III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Był to zwycięski zryw Ślązaków w walce o przynależność do Polski. Pochodzący z Katowic, znany na całym świecie reżyser Lech Majewski otrzymał dzisiaj z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadawane za wyjątkowe zasługi. Reżyser Lech Majewski w 2023 roku został honorowym obywatelem Katowic. Krótko po tym, tak mówił w rozmowie w Radiu Katowice z Ewą Niewiadomską.
3: To jest moje miasto rodzinne i zawsze starałem się tworzyć projekty tutaj. Jeżeli miałem nawet międzynarodowe filmy typu Dolina Bogów, gdzie właściwie wszystko się dzieje w Ameryce, to jednak część Ameryki kręciłem w Katowicach i tu ściągnąłem i Johna Malkowicza, i Josha Hartnetta, i dziewczynę Bonda, czyli Bernice Marlowe.
0: W trakcie dzisiejszej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Order Orła Białego odebrał także polski działacz na Białorusi, dziennikarz Andrzej Poczobut, który we wtorek odzyskał wolność po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze. W swoim wystąpieniu działacz demokratyczny dziękował rządom Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz jego uwolnienia. Coś, co wszystkich nas łączy, to polskość, przypomniał Andrzej Poczobut.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Akcją Poloneza czas zacząć. Mysłowice rozpoczynają świętowanie 666. urodzin miasta. Będzie to jednocześnie próba bicia rekordu liczby osób tańczących Poloneza oraz wspólne przeżywanie tradycji, historii i kultury. Jak podkreśla rzeczniczka Urzędu Miasta w Mysłowicach Hanna Górny, do wspólnego tańca zaproszeni są wszyscy.
4: Ten Polonez odbędzie się na ulicy Grunwaldzkiej. Zapraszamy młodzież, zapraszamy wszystkich chętnych do tego, żeby wzięli udział w tym wydarzeniu. Polonez zatrzyma się na płycie rynku, a tam przewidujemy przez profesjonalnych aktorów czytanie fragmentów Pana Tadeusza.
0: Zbiórka do Poloneza za pół godziny. Taniec zaplanowano na 16. Do końca dnia w regionie słonecznie, bez opadów, a temperatura do 25 stopni.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rada nowej konstytucji powołana przez prezydenta Karol Nawrocki chce rozmawiać o zmianach w ustawie zasadniczej. Rozpoczynają się powroty z majówki. Nasza reporterka sprawdza sytuację na A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Zarzut usłyszał sternik, którego łódź przewróciła się na jeziorze Salińskim. W wypadku zginęły dwie osoby. Prezydent chce zmian w konstytucji. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić. Na miejscu była Agnieszka Drążkiewicz.
7: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
8: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
7: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
9: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
7: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Majowy weekend dobiega końca. Polacy ruszyli w drogę powrotną. Natężenie ruchu jest już spore, ale pogoda sprzyja kierowcom. Anna Orzeł jest na A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Witaj, Anno. I powiedz, jak tam wygląda sytuacja.
10: Ruch faktycznie jest duży, ale nie na tyle, by były problemy z zachowaniem płynności. Generalnie kierowcy słuchają policyjnych apeli i zachowują się rozsądnie, nie szarżują. Wszyscy są zgodni, że aura wyjątkowo ułatwia zadanie i dobrze zaplanowana podróż z czasem na odpoczynek może być nawet przyjemnością. Ci, którzy zdecydowali się wyjechać wcześniej, są już blisko domu.
11: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów, jakoś to pędzi.
12: Jechaliśmy w porze drzemki, czyli 12, to jest chyba taka rozsądna godzina, środek dnia, to akurat drzemki oczywiście maluszka.
13: A maluszek ile ma?
12: 1,5 roku.
13: I jak znosi drogę?
12: Spała całą na szczęście z Poznania, myślę, że wieczorem będzie gorzej.
10: I na koniec ku przestrodze policyjne dane. 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, zatrzymano też około 400 pijanych.
6: A relacjonowała Anna Orzeł. Sternik łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu, usłyszał zarzut. W wypadku zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
14: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
6: Mówiła Karolina Pruchniak z Komendy Policji w Wejherowie.
15: Klimat.
6: W zachodniej połowie kraju jakość powietrza jest głównie umiarkowana, a we wschodniej dobra. Jeszcze przez 4 godziny zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca. Obowiązuje 7 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, między innymi na Warcie i Noteci oraz przy rzeczach Wisły. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport i Dariusz Urbanowicz.
16: Dzień dobry. Świetne informacje napłynęły z Huzhou w Chinach. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA 125, pokonawszy w finale Słowenkę Weronikę Erjawec 6-0 i 6-4. Uwaga, kibice Formuły 1. Dobra informacja. Z powodu zagrożenia burzowego organizatorzy Grand Prix w Miami postanowili rozpocząć wyścig o godzinie 19 polskiego czasu. Z pole position pojedzie Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Sprawdźmy, co słychać w piłce nożnej. Grają ekstraklasowicze. GKS Katowice rozbił Brugbet Termalikę Nieciecza. W tej chwili od 17 minut grają w Lublinie. Zagłębie podejmuje Krakowie na razie 0-0. O 17.30 Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock. Karolina Romańczyk i Andrzej Burda wystrzelali sobie srebrne medale Mistrzostw Europy w karabinie w konkurencji 300 metrów w pozycji leżąc. Przypomnę, w Osijeku w sobotę złoto zdobył Tomasz Bartnik w trzech postawach, również na 300 metrów. Agnieszka Chorzępa i Ukrainiec Aleksiej Pisariew wygrali 34. bieg konstytucji 3 maja w Warszawie. Wśród mężczyzn drugi na metę wpadł najlepszy z Polaków Ernest Zawirecki. Na starcie stanęło blisko 7 tysięcy uczestników.
17: Agnieszka Chorzępa, ZDZW Warszawa. 15.55, więc zrobiłam, co miałam zrobić. Nie ukrywam, że miało być 15.50, ale jako, że pierwszy raz wystartowałam, więc myślę, że z każdą edycją będę się tylko poprawiać. W ogóle to jest całkiem coś innego niż na stadionie, gdzie startuję na co dzień. To jest taka atmosfera, te tłumy na drodze tak niosły. Ta atmosfera niosła, no było świetnie. Naprawdę kocham biegać w Polsce.
18: Cześć, jestem Ernest Wirecki, jestem z Krakowa, reprezentuję klub Glu Running. Jestem w Warszawie na biegu konstytucji pierwszy raz. Dla mnie bardzo szczęśliwy, bo nabiegałem drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej. Na 4 kilometrze zaatakowałem, grupa nie oddała, no już do końca drugie miejsce trzymałem w zębach, żeby tego nie wypuścić i cieszyć się tą majówką.
16: Gratuluję wszystkim uczestnikom i tym pierwszym, i tym ostatnim. Trójka patronuje temu wydarzeniu. Zapraszam na trzecią stronę medalu. Chwilę po 17 w Trójce będzie podsumowanie biegu konstytucji 3 maja. O Pucharze Polski w piłce nożnej porozmawiamy, a także o sukcesie Kacpra Woryny we wczorajszej Grand Prix i o narciarskich podbojach Maji Włoszczowskiej. Dużo, dużo sportu.
6: Do końca dnia słonecznie, bez opadów, ale chwilami na Pomorzu Zachodnim może się chmurzyć, na południu natomiast porywisty wiatr. Ciepło od 19 do 28 stopni, jednak synoptycy znowu ostrzegają przed nocnymi przymrozkami. W Małopolsce i na Podkarpaciu miejscami przy gruncie będą minus 2 stopnie.
19: Autopromocja.

0: Minęła 16. Kolejny pożar lasu w regionie. Ogień pojawił się tym razem w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Bielsko-Biała świętuje dziś podwójnie. Wieczorem koncert z okazji 3 maja oraz 75. rocznicy zjednoczenia dwóch miast. Pochodzący z Katowic reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Order Orła Białego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Płonie las w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Jak dowiedziało się Radio Katowice, sytuacja nie jest opanowana. Ogień rozprzestrzenia się. W jego gaszeniu strażacy wykorzystują dwa samoloty i śmigłowiec. Na miejscu działa 27 zastępów. Z kolei dwa wcześniejsze pożary w Mysłowicach i Wilkowicach w powiecie bielskim są dogaszane. Tam sytuację udało się opanować. Służby przestrzegają przed rozpalaniem ognia w otoczeniu przyrody. Pogoda sprzyja pożarom.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bielsku-Białej świętowano rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. Były kwiaty przed pomnikiem Konfederatów Barskich, msza za ojczyznę oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego na Placu Wojska Polskiego. Dopełnieniem będzie wieczorny koncert w Bielskim Centrum Kultury. Ma uświetnić rocznicę Konstytucji, a także 75. rocznicę zjednoczenia miast Bielsko i Biała, mówi wiceprezydent Adam Ruśniak.
2: Bo przypomnę, że w 1951 roku nasze miasta się połączyły, a zatem, aby obok tych standardów z tamtych lat muzycznych, również trochę historii z tamtego czasu i trochę ciekawostek. Tak więc myślę, że będzie to coś innego niż zwykle jesteśmy przyzwyczajeni słuchać i oglądać na tych koncertach, a zarazem bardzo ciekawe. No i myślę, że to będzie takie zacne i godne upamiętnienie tego wyjątkowego momentu w historii naszego kraju.
0: Koncert Bielsko i Biała 75 lat razem rozpocznie się o godzinie 18. Pochodzący z Katowic, znany na całym świecie reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadawane za wyjątkowe zasługi. Reżyser Lech Majewski w 2023 roku został honorowym obywatelem Katowic. Reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota miał okazję współpracować z nim na planie zdjęciowym.
3: Lecha Majewskiego miałem zaszczyt poznać przy okazji castingu do filmu Brigitte Bardot Cudowna, który odbywał się w mojej szkole w Katowicach. Udało mi się wówczas dostać rolę epizodyczną. Lech Majewski to poeta, malarz, pisarz i reżyser. W swojej twórczości łączy wszystkie te formy. Bardzo ważne jest także jego przywiązanie do Katowic. Często podkreśla, że tu się wychował i tu chce tworzyć. Zarówno próby, przymiarki kostiumów, jak i zdjęcia odbywały się zawsze w różnych lokalizacjach na Śląsku, także w Radiu Katowice. Chociaż Lech Majewski jest znany i ceniony na całym świecie, a jego dzieła pokazywane są w najlepszych galeriach i muzeach, nie zapomina o miejscu, z którego pochodzi. I tak przedpremierowo jego filmy mogliśmy często oglądać w katowickich kinach.
0: Najbardziej znane dzieła Lecha Majewskiego to Młyn i Krzyż, Wojaczek oraz Angelus. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEYE dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To czwarty satelita, którym będzie dysponowało wojsko, mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To są bardzo ważne satelity, ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach, miesiącach. 15 maja firma ICEYE powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
0: Współzałożycielem, prezesem oraz dyrektorem generalnym firmy ICEYE jest pochodzący z Katowic Rafał Modrzewski. Do końca dnia będzie słonecznie, a w nocy bezchmurnie, z temperaturą minimalną od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny dzień, a na termometrach nawet 26 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Umowa pożyczkowa SAFE będzie podpisana w Warszawie, ujawnia szef MONU. Ukraińcy zaatakowali rosyjski lotniskowiec w nadbałtyckim Primorsku, 1000 kilometrów od granic Ukrainy. Polacy ruszyli w drogę powrotną z majówki, pogoda sprzyja bezpiecznej jeździe. Podpisanie umowy pożyczkowej SAFE planowane jest w Warszawie, informuje szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w piątek. Wicepremier mówi, że maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana.
4: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
5: Z całego funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy. Zaplanowane na zbrojenia środki musimy wydać do 2030 roku. Z kolei zobowiązania finansowe będziemy spłacać po 10-letnim okresie karencji przez 45 lat. Ukraińska armia zaatakowała rosyjski lotniskowiec z pociskami manewrującymi w Primorsku. Celami były także okręt rakietowy, kuter patrolowy i tankowiec floty Cień. Znacznie uszkodzona została infrastruktura portu przeładunkowego ropy naftowej. Ukraińskie siły operacji specjalnych informują, że akcje przeprowadzono ostatniej nocy, a zaatakowane obiekty znajdują się około 1000 km od północnych granic Ukrainy. Terminalem naftowym w Primorsku zarządza rosyjska państwowa spółka Transneft. Jest to największy terminal na Morzu Bałtyckim. Zbiegają się tutaj wszystkie rurociągi północno-zachodniej Rosji, stąd ropa naftowa i gaz są eksportowane przez flotę Cieni. Prawie 50 liderów państw Europejskiej Wspólnoty Politycznej spotka się jutro w Armenii. Polskę na szczycie reprezentuje premier Donald Tusk, który właśnie rozpoczął wizytę w tym kaukaskim kraju. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Przed wylotem do Erwania szef rządu powiedział, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
6: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia. W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
5: Wieczorem premier weźmie udział w kolacji wydawanej przez władze Armenii, prezydenta, premiera i przewodniczącego parlamentu. Europejska wspólnota polityczna powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio składa życzenia Polakom z okazji święta Konstytucji 3 maja. Polska Konstytucja... Pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie jest świadectwem zaangażowania waszego narodu w demokrację, wolność i suwerenność. Polscy obrońcy wolności byli częścią historii Ameryki od jej początków i nadal łączy nas wspólne zaangażowanie na rzecz wolności i dobrobytu, napisał w oświadczeniu Marco Rubio. Szef dyplomacji dodał, że Stany Zjednoczone głęboko cenią partnerstwo z Polską, które obejmuje silną i rozwijającą się współpracę w obronności, handlu i bezpieczeństwie energetycznym. Dłuższy majowy weekend dobiega końca. Polacy ruszyli w drogę powrotną z majówki. Natężenie ruchu jest spore. Dobrze zaplanowana podróż z czasem na odpoczynek może być przyjemnością przy takiej pogodzie, mówią ci, którzy zdecydowali się wyjechać wcześniej i są już blisko domu.
7: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów, jakoś to pędzi.
8: 12 to jest chyba taka rozsądna godzina, środek dnia, to akurat drzemki oczywiście maluszka.
9: A maluszek ile ma?
8: 1,5 roku. Spała całą na szczęście z Poznania.
5: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób. Policjanci zatrzymali około 400 pijanych kierowców. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do końca dnia słonecznie, tylko na Pomorzu Zachodnim może się chmurzyć. Na termometrach od 20 do 28 stopni. Synoptycy znów ostrzegają przed nocnymi przymrozkami, szczególnie w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Autopromocja.
11: Obaj.
12: Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Witam Państwa w regionie. Warunki jazdy dziś bardzo dobre. Aura nam wyjątkowo sprzyja, ruch umiarkowany. Mimo to mamy gdzieniegdzie przestoje. Tak jest między innymi w Tychach na Beskidzkiej, gdzie poruszam się z prędkością 20 paru kilometrów, jadąc w stronę Katowic. To dodam, Krajowa 86. Tak jest też w Tychach na Alei Bielskiej czy na generała Władysława Sikorskiego w tym mieście. Zwalniamy także na Oświęcimskiej w Tychach. To z kolei fragment Krajowej Drogi 44 prowadzącej z Oświęcimia do Gliwic przez Bieruń, Tychy, Mikołów. Duży korek obecnie także na ekspresowej jest jedynce na wysokości Lędzin, gdzie zwalniamy do kilkunastu kilometrów jadąc z Tychów w kierunku Mysłowic i autostrady A4. Tu powodem problemów jest wypadek. Duży korek także na jedynce przed wjazdem do Bielska z powodu zdarzenia drogowego. Zwalniamy też na drodze z Jaworzna do Bukowna, w Sosnowcu na Mireckiego, w Katowicach na Warszawskiej Kolejowej, w Chorzowie na Parkowej, w Bytomiu na Zabrzańskiej, w Zabrzu na Roosevelta, w Gliwicach na Kujaw i Kłodnickiej.

0: Minęła 17. Strażacy walczą z pożarem lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Ogień objął około 10 hektarów. Kolejne centra przesiadkowe powstaną w Bytomiu. Pojawią się w dzielnicy Karp i w Śródmieściu. Po majówce intensywny czas czeka maturzystów. Jutro pierwszy dzień egzaminu dojrzałości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. 32 zastępy straży gaszą pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Jak przekazał Radiu Katowice, dyżurny stanowiska kierowania Wojewódzkiej Straży Pożarnej, w akcji wykorzystywane są m.in. dwa samoloty i dwa śmigłowce. Pożar objął około 10 hektarów. Na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisko 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
0: Wcześniejsze pożary w Mysłowicach i Wilkowicach w powiecie bielskim są dogaszane. Będą kolejne centra przesiadkowe w Bytomiu. Miejski Zarząd ulicy Mostów ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie takich miejsc w dzielnicy Karp i w Śródmieściu. Śródmiejskie Centrum Przesiadkowe ma zastąpić stary dworzec autobusowy przy Placu Wolskiego, mówi rzeczniczka bytomskiego ratusza Małgorzata Węgiel-Wnuk.
3: W tym miejscu powstanie Centrum Obsługi Pasażera, zostaną wybudowane zatoki autobusowe, perony z zadaszeniami. To będzie niewielki obiekt kubaturowy, który ma być też ekologiczny. Co najważniejsze z punktu widzenia pasażerów, będzie wreszcie poczekalnia, w której można w cieple poczekać na autobus.
0: Nowe centra przesiadkowe w Bytomiu mają powstać do końca 2028 roku. Mieszkańcy Goczałkowic, Zdroju i Pszczyny mogą już korzystać z systemu roweru miejskiego. Wypożyczalnie w Goczałkowicach są dostępne na centrum przesiadkowym przy ulicy Parkowej oraz przy Koronie Zapory. W Pszczynie m.in. na rynku, dworcu kolejowym czy ośrodku sportów wodnych w Łące. Do dyspozycji jest ponad 80 jednośladów. System dzielony przez dwie gminy będzie dostępny do końca października.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Jutro w całym kraju rozpoczną się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób. Zdecydowana większość to tegoroczni absolwenci. Przed zdającymi zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Bez progu zdawalności.
0: Absolwenci techników i szkół branżowych drugiego stopnia, którzy posiadają certyfikaty i dyplomy zawodowe, nie muszą podchodzić do egzaminów na poziomie rozszerzonym. W tym roku dotyczy to prawie 9 tysięcy absolwentów. Do końca dnia będzie słonecznie i ciepło, a w nocy pogodnie z temperaturą minimalną od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny dzień z temperaturą do 26 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szanujmy innych kierowców, apeluję do wracających z majówki policja. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na autostradzie A2. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, głównym punktem wizyty premiera w Armenii. 2 miliony fanów na koncercie Shakiry na słynnej plaży Copacabana. Polacy wracają z majowego weekendu. Na drogach wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Anna Orzeł obserwuje sytuację na autostradzie A2.
6: Tak jest. Jestem, obserwuję i mogę powiedzieć jedno. Jest naprawdę spokojnie. Lepiej niż się wielu spodziewało. Widać, że powroty rozłożyły się w czasie. Na A2 sporo samochodów, ale nie na tyle, by były problemy z zachowaniem płynności ruchu. Polacy, którzy w majowy weekend przemierzają setki kilometrów, nie mają powodów do narzekania. Praktycznie brak jest utrudnień czy zwężeń. Wystarczy zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje policja, by podróż była bezpieczna.
7: Jako pasażer jestem bardzo zdenerwowana, powiedzmy.
6: Czemu? Taki ruch czy
7: tak,
6: co?
7: Tak, dla mnie jest za duży ruch.
8: Ruch to jest średni. W stosunku też do tego, co na drogach się działo jeszcze kilka lat temu w Polsce, to jest o wiele lepiej. Jakaś większa kultura jazdy jest.
7: Mąż przeskakuje z jednego pasa na drugi.
6: A skąd państwo jadą?
8: Wracamy z Wałbrzycha.
6: Niestety plagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
9: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
6: Na koniec policyjny bilans niestety tragiczny. 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne.
5: Za dwójki relacjonowała Hanna Orzeł. Dziękujemy. Premier rozpoczął wizytę w Armenii. Głównym punktem jutrzejszy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Jeszcze dziś Donald Tusk spotka się z premierem Kanady i weźmie udział w uroczystej kolacji wydawanej przez władze Armenii. Z Erewania Agata Król.
10: Uroczysta kolacja wydana przez prezydenta, premiera oraz przewodniczącego parlamentu Armenii zakończy pierwszy dzień wizyty polskiej delegacji w Erewaniu. Nie jest to jednak pierwszy punkt programu. Wcześniej zaplanowane zostały rozmowy bilateralne z premierem Kanady. Tych na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej będzie kilka. Wśród nich również spotkania z przedstawicielami Turcji, Wielkiej Brytanii, Armenii i Ukrainy. Sytuacja Kijowa to jeden z głównych tematów spotkania organizacji powołanej po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ale nie jedyny. Stałe utrzymywanie kontaktów i spójność polityczna wśród państw będących również poza Unią Europejską jest ważna w dobie geopolitycznej niepewności, jaką mamy dziś na świecie, mówił szef polskiego rządu. Od 4 lat ponad 40 państw Europejskiej Wspólnoty Politycznej spotyka się 2 razy do roku, by rozmawiać o zagrożeniach wynikających z konfliktów, odporności na nie i sposobach reagowania na kryzysy, w tym gospodarcze. Zarywania Agata Król, Polskie Radio.
5: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski nie wyobraża sobie napisania konstytucji od nowa w obecnych realiach politycznych. Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej powołał dziś prezydent Karol Nawrocki. Społeczeństwo mocno się spolaryzowało, dlatego stworzenie nowej konstytucji może być niemożliwe, podkreśla Aleksander Kwaśniewski i dodaje, że nie ma już instytucji, która dążyłaby do porozumienia między zwaśnionymi stronami.
11: Instytucjonalnie, to jest zapisane w konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu, no a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu, koalicji demokratycznej, jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem.
5: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski brał udział w tworzeniu obowiązującej konstytucji. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach w prawie całej Polsce, alarmuje Państwowa Straż Pożarna i ostrzega. Wysoka temperatura, dużo słońca i delikatny wiatr sprzyjają nie tylko wypoczynkowi, ale także właśnie pożarom lasów.
2: Przez pierwsze 2 dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
5: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Od jutra IMGW prognozuje opady deszczu, ale według hydrologów nie wpłyną znacząco na poprawę sytuacji. 2 miliony fanów oglądało ostatniej nocy koncert kolumbijskiej supergwiazdy Shakiry na słynnej plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Darmowy występ był elementem światowej trasy koncertowej Woman No Longer Cry, nazwanej na część albumu z 2024 roku. Shakira zaśpiewała swoje największe przeboje, a występ zakończyła utworem, który powstał po rozstaniu z hiszpańskim piłkarzem Gerardem Piqué. W 2024 roku na Copacabanie wystąpiła Madonna, a przed rokiem Lady Gaga. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do końca dnia słonecznie, tylko na Pomorzu Zachodnim może się chmurzyć, na termometrach od 20 do 28 stopni. Synoptycy znów ostrzegają przed nocnymi przymrozkami, szczególnie w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Autopromocja.
13: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa. Piękna, słoneczna pogoda, znakomite warunki jazdy, ruch w miarę jeszcze umiarkowany, a zdarzeń drogowych niestety duża ilość. 76 od północy do chwili obecnej. Wszystkie, a większość z nich w zasadzie niemalże z udziałem jednośladów, ale po kolei. Nadal mamy utrudnienia powypadkowe na ekspresowej S1 w Lędzinach. To jest ten odcinek, który łączy tą drogą tych z Mysłowicami i autostradą A4. Tu na 558 kilometrze doszło do zdarzenia motocykla z samochodem osobowym. Ranny motocyklista przewieziony został do szpitala. Na jezdni w kierunku Łodzi Warszawy nadal utrudnienia są. Uprzedzamy. Mamy kolejne zdarzenie w Bielsku na ulicy Piekarskiej, gdzie pod wiaduktem na jezdni prowadzącej w stronę szpitala jadący skuterem zderzył się z samochodem osobowym. Kolejny wypadek w Cieszynie na Stawowej. Tu spotkanie motocykla z osobówką. Przytomny, ale potłuczony motocyklista poddany został diagnostyce medycznej. Uważajmy.

0: minęła 18. Pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim został opanowany. Trwają powroty z majówki. Śląska policja zapewnia, że jest przygotowana na działania profilaktyczne. Urząd miasta w Kuźni Raciborskiej zachęca mieszkańców do zgłaszania nielegalnych wysypisk poprzez aplikację mobilną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Udało się opanować pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Przypomnijmy, że około godziny 13 ogień objął ponad 10 hektarów. Na miejscu nadal znajduje się ponad 30 zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych. Niemal w całej Polsce obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Przed godziną straż pożarna została wezwana również do pożaru poddasza budynku w Ustroniu na osiedlu Nierodzim. Tam również sytuacja jest już opanowana i nie ma osób poszkodowanych. Jedna osoba została ewakuowana przed przybyciem straży. Tegoroczna majówka powoli dobiega końca. Fala powrotów z weekendu spodziewana jest w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jesteśmy na to przygotowani, zapewnia młodsza aspirant Barbara Pluta ze śląskiej policji.
2: Nad bezpieczeństwem tych powrotów będą czuwać policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą prowadzić działania profilaktyczne, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do domu. Będą prowadzone kontrole pod kątem trzeźwości, pod kątem bezpieczeństwa, przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdu jak najbardziej.
0: W trakcie tej majówki na drogach województwa śląskiego każdego dnia pracuje około 500 policjantów. Działania mundurowych potrwają do jutra. Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w Warszawie, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w piątek 8 maja. Szef MON powiedział, że maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana.
3: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
0: Polska stara się o realizację blisko 130 projektów z mechanizmu SAFE, które mają być samodzielnymi umowami realizowanymi w rodzimym przemyśle zbrojeniowym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Urząd miasta Kuźnia Raciborska zachęca mieszkańców do zgłaszania nielegalnych wysypisk. Można to zrobić w aplikacji mobilnej Ekoharmonogram. Nasze lasy i tereny rekreacyjne przyciągają masę turystów, mówi burmistrz Kuźni Raciborskiej Wojciech Gdesz.
4: Nie wszyscy jeszcze na co dzień pamiętają o tym, że to co do lasu albo na obrzeżach gdzieś sołectw czy miasteczka przynieśliśmy, że powinniśmy zabrać z powrotem lub wyrzucić do kosza. Staramy się, żeby te miejsca odpoczynku, place zabaw były jak najpiękniejsze. Stąd aplikacja, która pozwala od razu zainterweniować, tak aby też czy osoby, czy zwierzęta nie były narażone przez śmieci takie czy inne na jakieś nieprzyjemności.
0: Dzikie wysypiska w Kuźni Raciborskiej można zgłaszać także mailowo na adres Urzędu Miasta. Noc w regionie będzie pogodna, a w jej trakcie temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Poniedziałek czeka nas słoneczny i ciepły, bo na termometrach do 26 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier o inicjatywie prezydenta w sprawie nowej konstytucji.
6: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
5: 16-latek zginął w tragicznym wypadku, który spowodował pijany kierowca z zakazem prowadzenia. W serwisie sprawdzimy też, jak maturzystom minęła majówka, przed nimi egzamin dojrzałości.
7: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
5: Zmiana konstytucji ma zadbać o interes polityczny Karola Nawrockiego. Tak o inicjatywie głowy państwa mówi premier Donald Tusk. Jak podkreśla, prezydent wie, że jego pomysły nie zyskają większości konstytucyjnej w Sejmie.
6: Żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, na ustrój Polski. Wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby przez ostatnie 8 lat, żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego. Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać. I trudno mi będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego.
5: Karol Nawrocki powołał dziś Korpus Rady do Spraw Nowej Konstytucji. Podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja prezydent mówił, że władza nie może być rozdrobniona.
8: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski,
9: czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
5: Według Pałacu Prezydenckiego projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać przedstawiony do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 roku. Polacy wracają z długiego majowego weekendu. O bezpieczeństwo na drogach w całym kraju do późnego wieczora dbać będzie policja. Wyłapuje piratów drogowych i pijanych kierowców. Jeden z nich spowodował na początku majówki tragiczny wypadek pod Węgorzewem.
10: W piątek po południu kierujący osobówką 45-latek w trakcie wyprzedzania innych pojazdów stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Pasażerami tego auta byli 39-latka i jej 16-letni syn. Cała trójka trafiła do szpitali. Nieprzytomny nastolatek został tam przetransportowany śmigłowcem. Niestety mimo wysiłków lekarzy po kilku godzinach zmarł.
5: Mówi podkomisarz Tomasz Markowski z olsztyńskiej policji. 45-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Miał też zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę po pijanemu. Spore utrudnienia mogą jeszcze występować na autostradzie A2 w Wiktorowie Łódzkim. Niedaleko węzła Emilia zderzyły się dwa auta i motocykl. 4 osoby zostały ranne. 1 i 2 maja na drogach zginęło 9 osób. Policja zatrzymała ponad 400 pijanych kierowców. Koniec majówki, początek matur. Jutro absolwenci szkół średnich rozpoczną egzamin dojrzałości. Jak spędzają ostatni dzień przed sprawdzianem z języka polskiego, sprawdził Paweł Kwiatkowski z Radio Łódź.
11: Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
12: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
11: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
12: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
11: Ale jest też głos rozsądku.
12: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
11: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
12: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy. A z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
11: Zatem połamanie długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
5: Najsłynniejszy wodospad na świecie Niagara rozświetlił się biało-czerwonymi barwami z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii Polaków za granicą. Wodospad położony jest na granicy dwóch krajów, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dlatego po obu stronach spotkali się przedstawiciele Polonii, by wspólnie obejrzeć wyjątkową iluminację.
13: Klimat.
5: Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca, 40%. Na południowym wschodzie Polski jakość powietrza jest dobra, poza tym umiarkowana. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W nocy na Pomorzu Zachodnim możliwe przelotne opady deszczu i tam będzie 15 stopni, około 10 w centrum, tylko 6 na południu kraju. Jutro 20 stopni będzie nad morzem, najwięcej 26 na Mazowszu.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Wypadek w Cieszynie na Stawowej. Tu spotkanie motocykla z samochodem osobowym. Przytomny, ale potłuczony motocyklista poddany został diagnostyce medycznej. W Świerklanach na Rybnickiej na wysokości numeru 40 potrącenie motocyklisty przez samochód osobowy. Poszkodowany zabrany został do szpitala. Wypadek także z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Na szczęście niegroźny w skutkach w Częstochowie na skrzyżowaniu Śląskiej i Kopernika. Nadal też mogą występować powypadkowe utrudnienia w Bielsku na Piekarskiej i w Lędzinach na S1, więc uważajmy. Na katowickiej w Skoczowie mamy korekt, to część Wiślanki. Do jutra do 8 na tej drodze utrudnienia wynikające z prac przy budowie bramownic przeznaczonych do zainstalowania urządzeń koniecznych do prowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości. Na odcinku ponad 3 km lokalnie wyłączane z ruchu są fragmenty prawego pasa ruchu jezdni w kierunku Wisły lub Katowic w zależności od potrzeb w danej chwili. W Katowicach od jutra do 22 maja tramwaje nie będą kursowały między rynkiem a spotkiem. Powodem są prace drogowe na jednym z nich.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego faszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa.

wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków. Do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Minęła 19. Strażacy opanowali pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Pochodzący z Katowic reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. Szczyt sezonu zaczyna się na lotnisku w Pyrzowicach. Jego władze apelują, aby pilnować swój bagaż.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Strażacy opanowali pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Ogień pojawił się po godzinie 13. Łącznie objął około 15 hektarów. Na miejscu pracuje łącznie ponad 30 zastępów straży, a także dwa samoloty gaśnicze i specjalistyczne śmigłowce. Nie ma osób poszkodowanych. Ogień zbliżał się do zabudowań, ale udało się temu zapobiec, powiedział Artur Brędzel, wójt gminy Konopiska.
2: Będzie tylko lepiej. My mamy taką nadzieję. Wszystkie jednostki na miejscu, ale również i wszystkie helikoptery i również dromadiery latają nadal, także trwa dogaszanie, ale już można powiedzieć, że pożar się nie rozprzestrzenia.
0: Akcja nie była łatwa, ale nie ma już zagrożenia dla okolicznych zabudowań, potwierdził Radiu Katowice obecny na miejscu starszy kapitan Przemysław Winek ze Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: Duże zadymienie, mała widoczność powodowało duże utrudnienie przy poruszaniu się samochodów w terenie leśnym. Strażacy ograniczyli rozprzestrzenianie się pożaru i żaden z budynków nie ucierpiał.
0: Działania Straży Pożarnej potrwają do jutrzejszego poranka. Pochodzący z Katowic, znany na całym świecie reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadawane za wyjątkowe zasługi. Reżyser Lech Majewski w 2023 roku został honorowym obywatelem Katowic. Krótko po tym w rozmowie w Radiu Katowice z Ewą Niewiadomską mówił, że jego rodzinne miasto zawsze było dla niego ważne.
4: To jest moje miasto rodzinne i zawsze starałem się tworzyć projekty tutaj. Jeżeli miałem nawet międzynarodowe filmy typu Dolina Bogów, gdzie właściwie wszystko się dzieje w Ameryce, to jednak część Ameryki kręciłem w Katowicach i tu ściągnąłem i Johna Malkowicza, i Josha Hartnetta, i dziewczynę Bonda, czyli Berenice Marlowe.
0: Lech Majewski jest także poetą, malarzem, pisarzem oraz reżyserem teatralnym i operowym. Jego dzieła są pokazywane w galeriach i muzeach na całym świecie. Do najbardziej znanych filmów Lecha Majewskiego należą Młyn i Krzyż, Wojaczek oraz Angelus.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie zostawiajmy bagażu bez opieki, apelują władze lotniska w Pyrzowicach. Zaczął się szczyt sezonu i takie sytuacje bardzo utrudniają pracę portu. Jak mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk, każdy taki bagaż traktowany jest jak potencjalne zagrożenie.
5: Bezpieczeństwo i ochrona są priorytetem w branży lotniczej. Każdy tego typu bagaż zwraca baczną uwagę naszych służb. Jeśli podróżny po wielokrotnym wywoływaniu się po taki bagaż nie zgłosi, no to musimy go sprawdzić, zabezpieczyć. To powoduje często konieczność ewakuacji określonej części lotniska oraz paraliż jego pracy w określonej części, często na kilkadziesiąt minut.
0: Podróżny może zostać ukarany mandatem. Dodatkowo musi się liczyć z utratą swojej walizki. Czynna jest już Gliwicka Wieża Widokowa. Wystarczy pokonać 200 schodów, aby zobaczyć panoramę miasta i okolic. Wieża Kościoła Wszystkich Świętych przy ulicy Kościelnej rozpoczęła właśnie kolejny sezon turystyczny. To jedyna w Gliwicach tak wysoka budowla otwarta dla zwiedzających. Wejść na górę będzie można w każdą kolejną sobotę i niedzielę o godzinie 16 i 17 do końca września. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Noc w regionie będzie pogodna, a w jej trakcie temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Poniedziałek będzie słoneczny i ciepły, a na termometrach do 26 stopni.
6: Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 3 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Poczobut, uhonorowany orderem Orła Białego.
7: Zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
6: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Za chwilę komentarze. Sir Alex Ferguson zasłab na Old Trafford. Legendarny trener trafił do szpitala. Nie czuję się bohaterem, mówi skromnie Andrzej Poczobut, dziennikarz i opozycjonista, który spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni, odebrał order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie czekało na niego pół roku. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów.
8: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
7: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
8: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
9: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
8: Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Prezydent chce zmiany konstytucji. Podczas trzeciomajowych uroczystości Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Według Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej w ten sposób prezydent zaczyna budować swoje własne zaplecze polityczne.
10: Tam są przedstawiciele różnych środowisk. Mówi się o Pawle Kukizie, mówi się o konfederatach, o działaczach jeszcze kiedyś UPR-u. Z najróżniejszych stron, którzy mają o czym rozmawiać. O większości konstytucyjnej przecież to jest niemożliwe. Dla mnie to jest decyzja prezydenta Nawrockiego. Kolejna decyzja, która pokazuje, że chce budować swoje zaplecze polityczne na najbliższe wybory.
6: Inicjatywę prezydenta popiera Mirosława Stachowiak-Różycka z Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem zmiana konstytucji jest konieczna.
11: Jeśli państwo widzicie konflikt, jaki się toczy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli widzicie, że mamy w tej chwili rząd, który de facto ostentacyjnie omija weto prezydenta i wprowadza w życie reformy i zmiany nie za pomocą ustaw, tylko za pomocą rozporządzeń bądź uchwał sejmowych, no to już mamy naprawdę upadek takiego państwa prawa.
6: Prawnik i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll jest przeciwny pomysłom wzmocnienia roli prezydenta.
12: Ja bym był przeciwko w ogóle wetu prezydenta, tej kompetencji. Dlaczego? Dlatego, że nie można w systemie parlamentarno-gabinetowym wprowadzać prezydenta właściwie jaką trzecią izbę parlamentu, a dzisiaj taką sytuację mamy.
6: Według Pałacu Prezydenckiego projekt nowej konstytucji ma zostać przedstawiony do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 roku. Dobiega końca majówka. Polacy wracają z przedłużonego weekendu. Na drogach ruch coraz większy, a za 3 godziny zrobi się jeszcze ciaśniej, bo po przymusowej przerwie wyjadą ciężarówki. Anna Orzeł jest przy Autostradzie A2. Rozmawiałaś z kierowcami tirów.
8: Tak jest, dokładnie rozmawiałam. Powiem tylko, jaka jest sytuacja na teraz, bo przybywa tych samochodów na A2, bo wiele osób zdecydowało się maksymalnie opóźnić powrót, by jak najdłużej korzystać z majowego słońca i wypoczynku. I nie wszyscy niestety jednak są w tak dobrej sytuacji. Dla niektórych postój jest obowiązkiem. To właśnie kierowcy ciężarówek o masie powyżej 12 ton muszą pauzować, czekać do 22, no chyba, że wiozą żywność albo leki. Wtedy zakaz ich nie obowiązuje. Wszyscy inni stoją, a wśród nich jest Juri.
13: Стою дійсно від рано, от 7 рано стою тут, і поїду 7 рано jutro.
8: Є то проблем?
13: Така є праця, що зробиш.
8: Але трохи ще нуді, трохи то менше таке стане?
13: Ну то так, то є така праця, бо мушу їздити холодно і часами мушу їздити вночі.
8: I na koniec dla porządku, policja niezmiennie apeluje o szanowanie innych uczestników ruchu drogowego i przestrzeganie przepisów.
6: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Sir Alex Ferguson, legendarny menedżer Manchester United, trafił do szpitala. Zasłabł na stadionie Old Trafford krótko przed hitowym meczem Czerwonych Diabłów z Liverpoolem. Według źródeł medycznych zabranie Sir Alexa do szpitala było działaniem prewencyjnym. Na razie nie ma informacji o jego stanie zdrowia. 84-letni menedżer prowadził Manchester United przez 27 lat. Jest najbardziej utytułowanym trenerem piłkarskim w historii. Zdobył 49 trofeów. W 1999 roku otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki za zdobycie potrójnej korony, Pucharu Anglii, Mistrzostwa Anglii i Pucharu Mistrzów. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: W nocy na Pomorzu Zachodnim możliwe przelotne opady deszczu i tam będzie 15 stopni, około 10 w centrum, tylko 6 na południu. Jutro 20 stopni będzie nad morzem, najwięcej 26 na Mazowszu.
14: Zapraszam.

0: prostu i chłodzono w przeciwprądzie tak zwanym. Jesteśmy w miejscu, gdzie kończy się winda, jest maszynownia nad nami. Możemy też jeszcze wyżej wejść, tylko niestety
1: ale już po schodach.
0: Ostatnie 6 metrów po drabinie.
2: No i właśnie to jest ten schemat tego, co chcemy zrobić, tak?
3: Strada.
0: Na dole, ta część wystawowa, to tam na dole byliśmy.
1: Tam, gdzie byliśmy, na parterze, tak?
0: Potem jest 6 kondygnacji, których na razie nie ma. Chcemy je dopiero wprowadzić. Fitnessu dla młodzieży tutaj lokalnej, żeby się nie nudziła. To jest około 600 metrów kwadratowych. No i ta ostatnia część, różowa estrada, tak, czy kawiarenka.
1: Czyli my jesteśmy teraz na tej estradzie,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, jesteśmy poniżej. My jesteśmy pani redaktor, na tej pierwszej pomarańczowej, tak?
1: Okej, okay, dobrze.
0: Niestety na tą ostatnią kondygnację trzeba będzie wejść również później schodami. No i tam jest ten przepiękny widok. Jeżeli ktoś ma ochotę, to ja zapraszam na górę.
1: Drabiną trzeba wejść.
3: Tak, która tutaj stoi.
1: Okay. Panie Michale, i jak wrażenia z tej pierwszej wizyty wewnątrz?
4: Pierwsze jest takie, że żeby zapracować na panoramę, trzeba się nawspinać. Ten majestat jest widoczny, że to jest jednak potężna budowla, industrialna budowla, to też ważne, bo to nie służyło chyba ludzkiej przyjemności, tylko jednak było to narzędzie pracy, zresztą miało różne funkcje. Natomiast no, próbuję sobie wyobrazić właśnie tę wieżę w nowej funkcji, z estradą, ze zwiedzającymi. No, na pewno byłby to mocny punkt na mapie Górnego Śląska.
1: Bo właśnie pan napisał w swoim artykule, że to jest katowicka wieża Eiffla. Moglibyśmy rozpowszechniać takie powiedzenie?
4: Ja bym powiedział
1: pasuje
4: tak,
1: do niej.
4: To się wzięło stąd, że postawiłem tezę, zresztą dość oczywistą, że na Górnym Śląsku nie mamy Wawelu, nie mamy Zamku Królewskiego, nie mamy Wersalu, nie mamy wieży Eiffla, nie mamy też wieży w Pizie. Natomiast właśnie nie niestety. Za to mamy obiekty, które są bardzo często postindustrialne, z których też możemy być dumni i na pewno takim obiektem jest wieża, w której w środku się znajdujemy. To po prostu jest jakby inny, jakby to powiedzieć, to inny zasób zabytków. Więc Śląska wieża Eiffla, no może wieża Cillmanów bardziej. Oni byli autorami.
1: Katowice z wieży Cillmanów. Może będziemy upowszechniać właśnie tą nazwę.
0: No są tutaj przepiękne wschody słońca, zwłaszcza właśnie latem, jak jest albo po burzy, po nocnej burzy, to faktycznie widać Tatry. I to nie tylko jakiś tam jeden szczyt czy coś, całe granie. Ktoś nawet w tej chwili w internecie zrobił taki kolaż, że te Tatry widać z nadspodka czy tam gdzieś. Troszeczkę przesadził, ale stąd faktycznie widać. No, ale ja widziałem, tak.
5: Jeszcze trochę zależy od warunków atmosferycznych. Nie? To...
0: Tak, tak. Musi być
1: jak wszystkie widoki.
5: Ja kiedyś widziałem widoki nawet z ulicy Kościuszki. No takie były, taka była jakaś sytuacja, że patrzę, jechałem Kościuszki i patrzę, a tutaj jakby w góry jechał. No.
4: Ja raz widziałem, jadąc do Krakowa tą trasą, że w pewnym momencie byliśmy na takim pagórku chyba wzniesieniu i rzeczywiście te daty się wyłoniły, jak w Tamorgana. Były, za chwilę zniknęły i to no, piękne zresztą, zjawisko.
0: Zresztą, proszę Państwa, będziemy za chwileczkę spróbowali spojrzeć w tamtym kierunku, bo jest... No, każda z wież Cillmanów ma jeden charakterystyczny element architektoniczny. Mhm. A mianowicie każda z nich ma balkonik na drugim piętrze, znaczy u nas na drugim piętrze, no dla Julii, żeby ten warkocz mogła spuścić na dół.
4: Jest spory warkocz przy tej wieży.
5: No ale a gdzie mu ten zbiornik?
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 3 lata więzienia grożą Sternikowi po tragicznym wypadku na jeziorze Salińskim. Rozmowa premiera z szefem brytyjskiego rządu w kuluarach szczytu w Erywaniu. Pożar lasu w Chutkach pod Częstochową opanowany przez strażaków. Są zarzuty dla Sternika po tragicznym wypadku na jeziorze Salińskim pod Wejherowem na Pomorzu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Mężczyzna po pijanemu prowadził łódź, która przewróciła się w piątek w nocy. Zginęły 2 osoby, kobieta i mężczyzna. 33-latek miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
7: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
6: Mówi Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Łodzią płynęło 5 osób. Skład Rady Konstytucyjnej powołanej przez prezydenta można ocenić jako prowokację, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada ma przygotować nową konstytucję. W jej skład weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Ładno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Obecność w tym gronie byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej nie będzie służyła niczemu poza uprawianiem polityki, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Właśnie to pokazuje, że to jest zabieg o charakterze czysto PR-owym, a wręcz prowokacyjnym. To jest pani Przyłębska na czele Rady Konstytucyjnej. To jest prowokacja. To nie ma być żadna zmiana konstytucji, rozmowa o ustroju, o uprawnieniach. One są opisane, tylko one wymagają współdziałania władzy wykonawczej, a nie negowania wszystkiego. To jest obliczone tylko i wyłącznie na budowanie kolejnego podziału niestety w Polsce.
6: Kolejne spotkanie premiera w kuluarach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem Donald Tusk rozmawiał o bezpieczeństwie, relacjach transatlantyckich i gospodarce. Dobre, konkretne rozmowy podsumował szef rządu w mediach społecznościowych. Wcześniej Donald Tusk spotkał się z premierem Kanady Markiem Carneyem. Tematem były współpraca gospodarcza, energetyczna i militarna. W szczycie w Armenii bierze udział 48 szefów państw i rządów. Strażacy opanowali pożar lasu w miejscowości Chutki pod Częstochową, ale akcja gaśnicza jeszcze potrwa. Ogień objął po południu około 15 hektarów. Na miejscu jest 30 zastępów straży pożarnej, pomagają dwa samoloty gaśnicze i specjalistyczne śmigłowce. Nie ma już zagrożenia dla okolicznych zabudowań.
9: Duże zadymienie, mała widoczność powodowało duże utrudnienie przy poruszaniu się samochodów w terenie leśnym. Strażacy ograniczyli rozprzestrzenianie się pożaru i żaden z budynków nie ucierpiał.
6: Starszy kapitan Przemysław Winek z Częstochowskiej Straży Pożarnej mówi, że działania potrwają do jutrzejszego poranka.
9: Około godziny 7:00 objechanie pogorzeliska, sprawdzenie, czy dalej zostajemy i dozorujemy pogorzelisko, czy kończymy akcję.
6: Wiadomo, że w pożarze nikt nie ucierpiał. Jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia, Jehuda Prokopowicz, zagra dwa różne recitale fortepianowe w Polskim Radiu. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego wystąpi 11 maja w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
10: Zagra dla nas muzykę Fryderyka Chopina. Będą mazurki oczywiście, no ale nie tylko. Zaplanowaliśmy aż dwa koncerty. O 18 i o 20. Są dwa różne programy, także naprawdę warto się wybrać.
6: Mówi Agata Kwiecińska z Radiowej Dwójki. Pianista zaprezentuje też utwory Mozarta, Liszta i Bartoka. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: W nocy na Pomorzu Zachodnim możliwe przelotne opady deszczu i tam będzie 15 stopni, około 10 stopni pokażą termometry w centrum, tylko 6 na południu kraju. Jutro 20 stopni będzie nad morzem, najwięcej 26 na Mazowszu.
12: Ogłoszenie społeczne. 100 lat.

0: Wiesz, powiem ci, że są w życiu momenty, kiedy mam nieprzypartą ochotę zachowywać się jak świr. Jestem świr.
1: Robię to co noc, robię to co noc, nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę, mam FOMO, a chciałbym to szczerze pierdolić jak pono. Nie

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

0: Minęła 21. Duży pożar w Gliwicach. Ogień pojawił się w rejonie hali przy ulicy Dubois. Katowice uczciły dwie rocznice: uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu trzeciego Powstania Śląskiego. Czwarty satelita firmy EyeSight dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dubois w rejonie dawnej fabryki drutu. Z informacji przekazanych przez Gliwicką Straż Pożarną wynika, że pali się materiał po wyburzeniu jednej z hal. Pożar nie został jeszcze opanowany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Miasto apeluje w mediach społecznościowych, aby unikać tej okolicy. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejsce zadysponowano też zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który będzie na bieżąco monitorować jakość powietrza. Kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach złożyli dziś przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich władz oraz instytucji. W ten sposób uczczono dwie rocznice: uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu trzeciego Powstania Śląskiego. Gromadzimy się pod biało-czerwoną flagą, zwraca uwagę marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Zawsze to jakiś czas do refleksji, do patrzenia jak było, ale bardziej musimy patrzeć, co będzie. Dzisiaj żyjemy w zasobnym, wolnym, demokratycznym kraju. Dziadowie, pradziadowie walczyli o coś i dzięki temu możemy żyć tak, jak żyjemy. Nie zepsujmy tego czasu.
0: Konstytucja 3 maja była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim na świecie. Uchwalono ją w 1791 roku. Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Był to zwycięski zryw Ślązaków w walce o przynależność do Polski. Bociany to symbol wiosny. Niestety mogą być też uciążliwe, szczególnie wtedy, gdy mają gniazdo tuż przy budynku mieszkalnym. W takiej sytuacji jest pan Zbigniew Wydmuch, mieszkaniec Panek, który od kilku lat stara się eksmitować ptaki z własnej posesji. Na swój koszt postawił w zeszłym roku słup i platformę na gniazdo, w miejscu wskazanym przez gminę, w którym nikomu by nie przeszkadzały, ale jak mówi, ptaki wróciły.
3: Z tarasu czy z części budynku nie można było korzystać, bo komplet tarasowy musiał zostać sprzątnięty, był zbrudzony, prawie sanitarny. Gdyby ten słup był powiedzmy 4 metry dalej, byłbym z tego zadowolony, w ogóle by mi to nie przeszkadzało. Ale to gniazdo było takie, no spadały gałęzie i tak dalej. I ono w tym roku spadło. Samo były różne wichury i tak dalej.
0: W tej sytuacji ptaki przeniosły się na drugą stronę ulicy, na słup energetyczny, na którym znajduje się platforma pod bocianie gniazdo. Próbują jednak cały czas odbudować to w starej lokalizacji. Dostaliśmy informację o celowym płoszeniu bocianów, mówi Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
4: Zgodnie z artykułem 131 ustawy o ochronie przyrody, osoba, która bez zezwolenia narusza zakazy względem gatunków chronionych, podlega karze aresztu lub grzywny. Co należy jednak podkreślić, bociany przywiązują się do obranych przez siebie lokalizacji i co roku wracają do tych samych gniazd.
0: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska o sprawie poinformowała policję w Kłobucku, która teraz musi wyjaśnić, czy gniazdo samo spadło, czy zostało zrzucone specjalnie i ptaki są płoszone. Czwarty satelita firmy EyeSight dla polskiego wojska został dziś pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Tak wynika z transmisji na żywo firmy SpaceX, której rakieta Falcon 9 wyniosła satelitę wraz z innymi ładunkami. Jak przekazał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, dzięki temu budowana jest konstelacja radarowa Polsaris, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje zupełnie nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Współzałożycielem, prezesem i dyrektorem generalnym firmy EyeSight jest pochodzący z Katowic Rafał Modrzewski. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia nadal słonecznie i ciepło. Temperatura do 26 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 3 maja jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska prowadzi rozmowy nad zwiększeniem amerykańskiego kontyngentu, mówi szef MON-u. Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Na Kasprowym Wierchu zakończył się sezon narciarski. Prowadzimy rozmowy nie tylko nad utrzymaniem amerykańskiego kontyngentu w Polsce, ale także nad jego zwiększeniem. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz komentuje w ten sposób decyzję Pentagonu o zmniejszeniu o 5 tysięcy liczby żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Według najnowszych zapowiedzi prezydenta Trumpa z Niemiec zostanie wycofanych jeszcze więcej żołnierzy. Dla Polski bardzo ważne jest, aby amerykańskie wojska pozostawały w Europie, mówi szef MON-u.
6: Wojska amerykańskie w Europie są potrzebne. My niezależnie od tych decyzji, pewnie jeszcze one nie zapadły do końca, bo tu sekretarz generalny NATO jasno daje komunikat, że jest w kontakcie i dyskutuje na temat tego, jakby to mogło wyglądać, więc jest na razie hasło. Jakie będzie wypełnienie tego hasła, to zobaczymy.
5: Chociaż Donald Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk w Europie, ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcji poziomu wojsk w Europie poniżej 76 tysięcy żołnierzy. Może się tak stać tylko w wypadku, gdy sekretarz obrony poświadczy przed Kongresem, że taka decyzja została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO. Przywrócono ruch kolejowy na trasie łączącej Ostrów Wielkopolski z Krotoszynem. Przed godziną 18 doszło tam do zderzenia samochodu z pociągiem. Jedna osoba została ranna. Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK mówi, że odblokowano już jeden tor.
7: W tej chwili przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów, przy czym ze względu na trwające cały czas prace mogą jeszcze występować opóźnienia. W związku z tym prosimy podróżnych o sprawdzanie informacji w portalu pasażera i słuchanie podawanych komunikatów na stacjach.
5: Na miejscu wciąż pracują strażacy. Ostatnie powtórki czy odpoczynek. Już jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Nasz reporter pytał maturzystów z Piotrkowa Trybunalskiego, jak spędzali ostatni dzień przed egzaminami.
8: Prawdopodobnie większość poświęci na jakieś drobne powtórki.
9: A ty konkretnie jakie masz plany? Będą powtórki czy odpoczynek?
8: Ja raczej powtórki.
9: Jak ten czas będzie spożytkowany?
8: Nauką, oczywiście, że nauką. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
10: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
11: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
5: Uczniowie rozpoczną maturę jutro o godzinie 9:00 egzaminem z języka polskiego. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Dziś można tam było poszuzować po raz ostatni. Od jutra zamknięta będzie trasa w kotle gąsienicowym. Z powodu wiosennych przeglądów technicznych przestanie kursować także kolej gondolowa. Dziś na stoku nie było tłumów, warunki dopisywały, a narciarze korzystali z ostatnich przejazdów w spokojnej atmosferze.
12: Śnieg jest taki spoko jak na maj, no trasa długa, fajna, małe kolejki. Tylko szkoda, że Goryczkowa jest zamknięta.
13: Bardzo dobre warunki, fajny gigant i dzisiaj też dopisuje pogoda, bo jest ciepło, więc mi się bardzo podoba.
14: My zawsze korzystamy z Kasprowego i tych okolic pod koniec sezonu, więc tu zamykamy część krajową.
15: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
16: Możliwość jeszcze jazdy na nartach o tej porze roku jest naprawdę przyjemnie. Słoneczko świeci, piękne widoki, czego chcieć więcej w majówkę.
5: Ponowne uruchomienie kolei na Kasprowy Wierch po przeglądach zaplanowano na 22 maja.
17: Klimat.
5: 27% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W centrum, na północy i południowym zachodzie Polski głównie umiarkowana jakość powietrza, w pozostałej części kraju dobra. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: O sporcie Adam Malecki.
18: Informacja z ostatniej chwili na początek. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Wczorajsza porażka w finale Pucharu Polski zaważyła i klub już dzisiaj podziękował szkoleniowcowi, który zastąpił swego czasu Marka Papszuna. Jutro zostanie ogłoszone nazwisko nowego trenera. Pozostajemy przy piłkarskiej ekstraklasie. Dzisiaj rozegrano 3 mecze 31. kolejki. Pogoń Szczecin wygrała 3-0 z Wisłą Płock. To cenne punkty dla portowców, którzy oddalili się od strefy spadkowej. Zaledwie remis Zagłębia Lubin z Krakowią 0-0, a GKS Katowice był bezlitosny dla Termaliki Brukbet Nieciesza. Wygrana 5-1 i słyszalny huk. To Słonie jako pierwsza drużyna spadły z Ekstraklasy. Jutro na zakończenie 31. kolejki zagrają w Radomiu Radomiak z Lechią Gdańsk. Na zaplecze Ekstraklasy lider pierwszej ligi Wisła Kraków przegrywa 0-1 ze Stalą Rzeszów. W ligach zagranicznych Manchester United wygrał 3-2 z Liverpoolem, a Aston Villa z Mattym Cashem przegrywa właśnie z Tottenhamem 0-2. W Hiszpanii Real Madrid gra ze Spaniolem. Jeśli przegra, to Barcelona już dziś zostanie mistrzem. Za to sekcja damska Barsy, po tym jak pokonała 4-2 Bayern Monachium, a jednego gola strzeliła Ewa Pajor, awansowała do finału Ligi Mistrzyń, w którym zmierzy się w Oslo z Olympique Lyon. We Włoszech wpadki Milanu, 0-2 Sassuolo i Juventusu, zarówno zaledwie remis z Weroną. Inter z Piotrem Zielińskim w składzie gra właśnie z Parmą. W Formule 1 zakończyło się ściganie w Miami. Wygrał ten, który startował z pole position, czyli młodziutki Włoch Kimi Antonelli. stanęli z Mercedesa. Podium uzupełnili kierowcy McLarena, broniący tytułu mistrzowskiego Lando Norris i Oscar Piastri. W żużlowej ekstralidze KS Toruń pokonał 48-42 GKM Toruń, a w GKM Grudziądz oczywiście, a w trwającym meczu na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu Betard Wrocław prowadzi 41-37 z Unią Leszno. W siatkówce wciąż pozostaje nierozstrzygnięta walka o brązowe medale plus ligi. Resowie Rzeszów odrabia straty i po dzisiejszym zwycięstwie 3-2 z Projektem Warszawa przegrywa już tylko 1-2. Dumny ze swojej drużyny jest kapitan Rzeszowa Marcin Janusz.
19: Nie daliśmy się złamać, myślę, do końca. To było kluczem. Powtarzaliśmy sobie w trzecim secie, kiedy nawet mieliśmy stratę, że próbujmy, po prostu grajmy na tyle, na ile możemy. Jeśli oni będą tak przyjmować, tak bronić, jak to robili przez dwa pierwsze sety, no to brawo, to im pogratulujemy i wyjedziemy tutaj już jako przegrani, ale bardzo się skupiliśmy na tym, żeby po naszej stronie jakby nie nastąpiło załamanie. I nie nastąpiło.
18: Czwarte starcie o brąz w środę w Rzeszowie. A w judo sukcesy Polaków w zawodach Grand Slam w Tadżykistanie. Rywalizujący w wadze powyżej 100 kg Jakub Sordyl triumfował po tym, jak w finale wygrał z Rosjaninem Bisłanem Katarmadowem. Wczoraj najlepsza w wadze do 70 kg była Aleksandra Kowalewska, a w piątek druga w kategorii do 52 Aleksandra Kaleta. Jeszcze tenis, turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner. W finale pokonał 6-1, 6-2 Niemca Zwieriewa. W Cagliari w finale Challengera grał Hubert Hurkacz i przegrał w dwóch setach do czterech z Włochem Arnaldim. Wygrała za to Katarzyna Kawa. Ona turniej WTA 125 w Chinach, po tym jak wygrała 6-0, 6-4 ze Słowenką Weroniką Erjavec.
5: Jutro na południu i w centrum słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz. 21 stopni na północnym zachodzie, 27 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
20: Ogłoszenie społeczne.
21: Psy asystujące.

0: minęła 22. Strażacy walczą z pożarem na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Akcja może potrwać do godzin porannych. Prezydent chce zmiany konstytucji. Powołał w tym celu specjalną radę. W Bytomiu padł rekord świata. Chodzi o liczbę osób, które tańczyły do utworu Snoop Dogga.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dibois w rejonie dawnej fabryki drutu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej, mówi Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
0: Na miejscu jest 17 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Strażacy podkreślają, że sytuacja nie jest opanowana i nie wykluczają, że akcja potrwa do godzin porannych. W związku z pożarem Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że przejazd w rejonie ulicy Jana Śliwki jest znacznie ograniczony. Zamykany jest też zjazd z drogowej trasy średnicowej w kierunku ulicy Jana Śliwki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
3: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
5: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
3: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jutro ma się rozpocząć długo wyczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej remont ulic Wybickiego i Wiśniowej w dzielnicy Gołonóg. Około godziny 6 zmieni się w tym rejonie organizacja ruchu. Jak podkreśla Bartosz Matylewicz z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przebudowa będzie kompleksowa.
6: Prace te obejmą wymianę nawierzchni, wymianę podbudowy, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Powstaną również dwa wyniesione przejścia dla pieszych, które będą również dodatkowo oświetlone. Wymieniona zostanie również nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku w kierunku Centrum Dąbrowy Górniczej, dzięki czemu nie będą się w tym miejscu wytwarzały kolejne, a także obsługa pasażerów będzie bardziej komfortowa.
0: Prace na ulicach Wybickiego i Wiśniowej mają potrwać 3 miesiące. 154 osoby wspólnie zatańczyły w Bytomiu do utworu Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Tym samym na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku padł nowy rekord świata. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Całość poprzedziły warsztaty taneczne, które pomogły uczestnikom opanować układ. Czekaliśmy na ten dzień, podkreśla Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
7: Największym rekordem jest to, że przybyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Od godziny 16:30 zbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć. I wierzymy, że to jest tak naprawdę początek dobrej, fajnej zabawy, którą będziemy przez lata kontynuować.
0: Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna edycja wydarzenia ma się odbyć w przyszłym roku. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień. Temperatura do 26 stopni.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar w Gliwicach pali się na terenie dawnej fabryki drutu. Na drogach wzmożony ruch, wciąż trwają powroty z majówkowych wyjazdów. Zarzuty dla sternika z Łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim, dwie osoby zginęły. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dibła w rejonie dawnej fabryki drutu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej, tak mówi starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
8: Na miejscu jest 17 zastępów straży pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i zamykanie okien. Strażacy nie wykluczają, że akcja potrwa do godzin porannych. Polacy wracają z majowego weekendu. Na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Ci, którzy w majowy weekend przemierzali kraj, nie narzekali na utrudnienia. Wystarczy zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje policja, by podróż była bezpieczna.
9: Bardzo dobra.
10: Jedzie się bez problemów żadnych?
9: Bez.
11: Z majówki wracamy, jedzie się cudownie. Będziemy zaraz tankować gaz. Nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować. Mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
9: Mały tam wypadek, kraksa była koło Wrocławia, ale myśmy się nie załapali.
8: Blagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, tak mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
12: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
8: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne. Sternik łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, usłyszał zarzuty. W wypadku zginęły 2 osoby. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, mówi aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
13: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
8: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Uczcili rocznicę Konstytucji 3 maja zmaganiami z polską ortografią. 50 uczestników wzięło udział w dyktandzie o złote pióro burmistrza zorganizowanym w Żabnie koło Tarnowa w Małopolsce.
14: Ciężko pracujący nadkomisarz Jerzy, nie Hiszpan, wracał z Holandii do Żabna.
15: Dobrze było, fajnie się tak sprawdzić, po latach, po maturze już. Też nauczyć się też dużo nowych słów.
16: Wydaje mi się, że polski język jest oczywiście piękny, trudny, zawiły i ma wiele zasad. I to jest fajne właśnie, że kładą nacisk na to, żeby go nie zapomnieć. Telefon teraz sam nam wszystko poprawia, więc czasami warto trochę pomyśleć. I na przykład chimeryczny to mnie będzie prześladować do końca życia, myślę.
17: No, nawet trudne, były dość trudne słowa. Ale coś czuję, że dobrze mi poszło.
8: W tym roku, podobnie jak w poprzednim, nikomu nie udało się napisać dyktanda bezbłędnie. Najlepsi uczestnicy dostali pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne od 300 do 700 zł. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jutro na południu i w centrum słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz. 21 stopni na północnym zachodzie, 27 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
1: Ogłoszenie społeczne.

stronę, obserwuję obie strony. Moje okulary i świat, który łeb porył. Dekadę młodszy jestem od tego numeru. Teraz dekadę młodsi chcą deseru i seru. Ja chcę być tam, gdzie tylko zechcę. I cię mają mnie obchodzić moje dreszcze. Czemu

0: Minęła 22. Strażacy walczą z pożarem na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Akcja może potrwać do godzin porannych. Prezydent chce zmiany konstytucji. Powołał w tym celu specjalną radę. W Bytomiu padł rekord świata. Chodzi o liczbę osób, które tańczyły do utworu Snoop Dogga.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dibois w rejonie dawnej fabryki drutu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej, mówi Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
0: Na miejscu jest 17 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Strażacy podkreślają, że sytuacja nie jest opanowana i nie wykluczają, że akcja potrwa do godzin porannych. W związku z pożarem Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że przejazd w rejonie ulicy Jana Śliwki jest znacznie ograniczony. Zamykany jest też zjazd z drogowej trasy średnicowej w kierunku ulicy Jana Śliwki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
3: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
5: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
3: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jutro ma się rozpocząć długo wyczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej remont ulic Wybickiego i Wiśniowej w dzielnicy Gołonóg. Około godziny 6 zmieni się w tym rejonie organizacja ruchu. Jak podkreśla Bartosz Matylewicz z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przebudowa będzie kompleksowa.
6: Prace te obejmą wymianę nawierzchni, wymianę podbudowy, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Powstaną również dwa wyniesione przejścia dla pieszych, które będą również dodatkowo oświetlone. Wymieniona zostanie również nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku w kierunku Centrum Dąbrowy Górniczej, dzięki czemu nie będą się w tym miejscu wytwarzały kolejne, a także obsługa pasażerów będzie bardziej komfortowa.
0: Prace na ulicach Wybickiego i Wiśniowej mają potrwać 3 miesiące. 154 osoby wspólnie zatańczyły w Bytomiu do utworu Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Tym samym na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku padł nowy rekord świata. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Całość poprzedziły warsztaty taneczne, które pomogły uczestnikom opanować układ. Czekaliśmy na ten dzień, podkreśla Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
7: Największym rekordem jest to, że przybyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Od godziny 16:30 zbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć. I wierzymy, że to jest tak naprawdę początek dobrej, fajnej zabawy, którą będziemy przez lata kontynuować.
0: Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna edycja wydarzenia ma się odbyć w przyszłym roku. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień. Temperatura do 26 stopni.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z pożarem w Gliwicach. Płonie dawna fabryka drutu. Andrzej Poczobut, który spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni, odebrał z rąk prezydenta order Orła Białego. W piątek w Warszawie planowane jest podpisanie umowy w sprawie SAFE. centrum Gliwic płonie dawna fabryka drutu. Pożar wybuchł przed godziną 20. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka powiedziała Polskiemu Radiu, że pożar objął wszystkie 5 hal dawnej fabryki.
9: Pierwotnie on obejmował tylko elementy, które zostały po pierwszym etapie rozbiórki tych hal. Hale należą do prywatnego właściciela. To jest 5 hal stojących jedna obok drugiej, zespolonych z sobą. Pożar obejmuje wszystkie 5 hal. To, co dla nas jest ważne, to to, że nikt nie został poszkodowany.
8: Prezydentka Gliwic dodała, że w rejonie pożaru pracuje mobilne laboratorium, które na bieżąco analizuje stan powietrza. Zaapelowała również do okolicznych mieszkańców o zamknięcie okien.
9: Wiem, że ten dym jest gryzący, nieprzyjemny, stąd zalecenia, aby nie zbliżać się do terenu pożaru. Skomplikowane czynności gaśnicze być może potrwają nawet do rana. Prośba do mieszkańców, żeby nie zbliżać się do tego miejsca, a okolicznych mieszkańców proszę o zamknięcie okien.
8: Jak relacjonują świadkowie, płomienie sięgają co najmniej kilku metrów, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Przyczyna zapruszenia ognia nie jest dotąd znana. Nie czuję się bohaterem, mówił skromnie Andrzej Poczobut, dziennikarz i opozycjonista, który spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Dziś odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie czekało na niego pół roku. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi i kultury, społeczników i kombatantów.
10: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
11: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
10: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
12: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
10: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w Warszawie, mówi wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w piątek. Maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana, mówi szef MON-u.
13: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
8: Wicepremier dodał, że na zakupy jest bardzo mało czasu. Weto prezydenta utrudniło, ale nie przeszkodziło, zapewnił. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski nie wyobraża sobie napisania konstytucji od nowa w obecnych realiach. Dziś prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej. Nie ma już instytucji, która dążyłaby do porozumienia między zwaśnionymi stronami, mówi były prezydent.
14: Instytucjonalnie, to jest zapisane w konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu, no a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu, koalicji demokratycznej, no jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem.
8: Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Zapraszam wszystkich do prac nad nową konstytucją, mówił prezydent Karol Nawrocki. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jutro na południu i w centrum słonecznie, a na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz. 21 stopni na północnym zachodzie, 27 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.

0: Minęła 22. Strażacy walczą z pożarem na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Akcja może potrwać do godzin porannych. Prezydent chce zmiany konstytucji. Powołał w tym celu specjalną radę. W Bytomiu padł rekord świata. Chodzi o liczbę osób, które tańczyły do utworu Snoop Dogga.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dibła w rejonie dawnej fabryki drutu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej. Mówi Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
0: Na miejscu jest 17 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Strażacy podkreślają, że sytuacja nie jest opanowana i nie wykluczają, że akcja potrwa do godzin porannych. W związku z pożarem Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że przejazd w rejonie ulicy Jana Śliwki jest znacznie ograniczony. Zamykany jest też zjazd z drogowej trasy średnicowej w kierunku ulicy Jana Śliwki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
3: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
5: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
3: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jutro ma się rozpocząć długo wyczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej remont ulic Wybickiego i Wiśniowej w dzielnicy Gołonóg. Około godziny 6 zmieni się w tym rejonie organizacja ruchu. Jak podkreśla Bartosz Matylewicz z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przebudowa będzie kompleksowa.
6: Prace te obejmą wymianę nawierzchni, wymianę podbudowy, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Powstaną również 2 wyniesione przejścia dla pieszych, które będą również dodatkowo oświetlone. Wymieniona zostanie również nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku w kierunku Centrum Dąbrowy Górniczej, dzięki czemu nie będą się w tym miejscu wytwarzały kolejne, a także obsługa pasażerów będzie bardziej komfortowa.
0: Prace na ulicach Wybickiego i Wiśniowej mają potrwać 3 miesiące. 154 osoby wspólnie zatańczyły w Bytomiu do utworu Snoop Dogga, Drop It Like It's Hot. Tym samym na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku padł nowy rekord świata. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Całość poprzedziły warsztaty taneczne, które pomogły uczestnikom opanować układ. Czekaliśmy na ten dzień, podkreśla Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
7: Największym rekordem jest to, że przybyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Od godziny 16:30 zbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć. I wierzymy, że to jest tak naprawdę początek dobrej, fajnej zabawy, którą będziemy przez lata kontynuować.
0: Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna edycja wydarzenia ma się odbyć w przyszłym roku. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień. Temperatura do 26 stopni.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 4 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 40 jednostek straży walczy z pożarem w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Już dziś początek matur zaczyna się pisemnym egzaminem z języka polskiego. Europejska Wspólnota Polityczna spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Tusk. 42 zastępy Straży Pożarnej walczą z pożarem byłej fabryki drutów w centrum Gliwic. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany, ale strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia, a akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Starszy kapitan Damian Dudek, oficer prasowy Gliwickiej Straży Pożarnej, mówi, że pali się jedna z hal byłej fabryki oraz materiał po rozbiórce pozostałych hal.
9: Pali się materiał porozbiórkowy po kompleksie hal magazynowych. Obecnie pożar objął około 9000 metrów kwadratowych materiału porozbiórkowego oraz jedną halę magazynową. Obecnie na miejscu pracują 42 zastępy Straży Pożarnej oraz samochód Mobilab, który ma zadanie wykonywanie pomiarów atmosfery wokół tego pożaru. Mam informację, że te wartości nie są przekroczone i nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
8: Płomienie sięgają co najmniej kilku metrów, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Przyczyna wybuchu ognia nie jest na razie znana. Dziś w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczynają egzaminy maturalne. Paweł Kwiatkowski sprawdził, jak maturzyści spędzali ostatni dzień przed egzaminami.
10: Matura zbliża się nieubłaganie. Rozmawiałem z maturzystami z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzić ostatni dzień przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
11: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
10: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
11: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
10: Ale jest też głos rozsądku.
11: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
10: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
11: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy. A z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
10: Zatem połamania długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: 50 liderów państw europejskiej wspólnoty politycznej spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier mówił przed wlotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
12: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności, tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia. W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
8: Szczyt będzie okazją do rozmów dwustronnych. Premier Tusk spotyka się m.in. z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Autonomicznym samochodom za ich wykroczenia policja w Kalifornii będzie mogła wystawiać mandaty. Takie pojazdy stają się powoli coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem aut bez kierowców.
13: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W ciągu dnia na południu i w centrum słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz. 21 stopni na północnym zachodzie, 27 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
14: Trójka.
15: Puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach ten.